0: zmienia jego pozycję na prawicy. Nawrocki buduje swoją autonomię, odcinając się od stylu poprzedników i zyskując zaufanie wyborców. Jednak jego prezydentura oparta na konflikcie może być wyzwaniem na dłuższą metę. Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach. Poseł Lewicy, Andrzej Szejna, został zauważony na ulicach Warszawy na potężnym motocyklu Suzuki Intruder 1500. Ten ważący niemal 300 kg krążownik szos to nie tylko środek transportu, ale także sposób na relaks po politycznych obowiązkach. Szejna, znany z zamiłowania do ciężkich motocykli, od lat nie kryje swojej pasji do jednośladów. Jak sam przyznaje, miłość do motocykli towarzyszy mu od najmłodszych lat.
0: Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. Dziś rano funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali 6 Polaków podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. Akcja objęła 5 województw i była wynikiem międzynarodowego śledztwa, które rozpoczęło się po odkryciu 50 kg kokainy w Holandii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 5 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Jedna osoba pozostaje pod dozorem policji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura

0: Wyniesie 19 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem. Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i bodkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia. Kalina Jędrusik i Stanisław Dygan. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat. Ryan Murphy, mistrz kontrowersji i kiczu, powraca z nowym serialem Strzępy, który już teraz dzieli widzów na fanów i krytyków. Tym razem serwuje nam krwawą opowieść o bogatych nastolatkach i seryjnym mordercy w Los Angeles lat 80. Wśród blichtru i dekadencji młodzież zmaga się z mrocznymi sekretami, a wszystko to w otoczeniu luksusu i nieustannych imprez. Strzępy to idealna propozycja na letnie wieczory, pełna absurdów i melodramatyzmu, dostępna już na Disney+.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Electric Callboy znowu zaskakuje. Nowy album Tanznate. To nie tylko muzyka, ale i cyfrowa przygoda z podcastami, zdjęciami zza kulis i grą wideo. A to dopiero początek, bo zespół rusza w największą trasę koncertową w swojej historii, odwiedzając miejsca od Japonii po Australię. Fani ciężkich brzmień mogą już zacierać ręce. Nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Limp Bizkit, kiedyś symbol kiczu i kontrowersji, dziś triumfalnie powraca na scenę jako muzyczna ikona. Zespół, który niegdyś borykał się z wewnętrznymi konfliktami i odwołanymi koncertami, teraz znowu króluje na największych festiwalach. Gitarzysta Wes Borland przyznaje, że cała sytuacja jest dość dziwna, ale zespół w końcu nauczył się bawić swoim wizerunkiem. Może to właśnie ten luz i dystans sprawiają, że Limp Bizkit znów jest na topie.
1: Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa. Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
2: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem. Przed nami weekend z prawdziwie letnią pogodą. W sobotę temperatury będą umiarkowane, od 20 do 25 stopni, z najcieplejszymi miejscami na południowym wschodzie. W niedzielę czeka nas fala upałów, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północnym wschodzie będzie nieco chłodniej, ale nadal słonecznie.
2: W Jankach pod Warszawą doszło dziś do pożaru samochodu dostawczego marki Iveco. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Mszczonowskiej i spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar szybko ugaszono. Kierowcy powinni jednak przygotować się na korki i rozważyć alternatywne trasy.
1: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie Nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin. Jagiellonia Białystok wraca na ligowe boiska po emocjonującym meczu z Rangers FC. W niedzielę zmierzy się z Widzewem Łódź w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Jaga ma za sobą 2 zwycięstwa, a Widzew 2 remisy. Mecz odbędzie się o 20:15 na Horten Arenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim. Wczoraj wieczorem na Błękitnej Lagunie w Siechnicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. 2 nastolatków znalazło się w niebezpieczeństwie podczas kąpieli. Jeden z nich, 19-latek, został wyciągnięty spod wody przez nurka i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
1: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Polonia Warszawa zmierzy się z Ruchem Chorzów w jednym z najciekawszych spotkań BetClick jednej ligi. Mecz rozpocznie się o 20:30 na stadionie Polonii. Gospodarze z kompletem punktów są faworytami, podczas gdy Ruch walczy o przełamanie po dwóch porażkach. Transmisja dostępna będzie w TVP Sport oraz online.
2: Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57. minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2:00 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kociesz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
2: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Antonella Rocuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki hit, który zdobywa serca widzów. Już 19 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 175. odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym odcinku Derya próbuje przekonać Cemila, by przyjęli Jonsa wraz z jej dzieckiem pod swój dach. Engin organizuje rodzinne spotkanie, by odczytać list zmarłej Yasemin, co budzi niepokój Bejzy. Sinem traci cierpliwość i postanawia powiedzieć Melichowi, co o nim myśli. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się na początku 2006 roku i zastąpił Miłość i Nadzieję. Produkcja cieszy się rosnącą popularnością, a liczba odcinków wciąż rośnie, ponieważ nowe epizody nadal powstają w Turcji. Finał historii Hancer i Cihana w Polsce jeszcze przed nami. Na Wspólnej wkracza w dramatyczne rejony w 4278 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o godzinie 20.15 na TVN. Ewelina, dręczona przez męża Grega, nie może znaleźć ukojenia. Greg nie tylko psychicznie, ale i fizycznie znęca się nad żoną, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Ewelina, zrozpaczona i zastraszona, szuka pomocy u Weroniki, jednak ucieczka przed tyranem okazuje się niemożliwa. W kolejnych odcinkach sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg posuwa się do ostateczności. W 4281 odcinku próbuje nawet zabić Ewelinę, ale na szczęście córka ratuje ją w ostatniej chwili. To emocjonujący czas dla fanów serialu, pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów.
1: W 453 odcinku hiszpańskiego serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa mieszkańcami pałacu. W obawie przed skandalem Marquis Alonso postanawia ukryć tę tragedię. Manuel z kolei stara się powstrzymać Curro przed wyjazdem na front, ale jego kuzyn pozostaje nieugięty. Martina konfrontuje się z hrabią Ayalą, odkrywając jego intrygi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, epizod będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść o arystokracji i tajemnicach z 1913 roku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa, Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Sylwii, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Na Wspólnej powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji i dramatów. W odcinkach od 4264 do 4267, które zobaczymy od 17 do 20 sierpnia, życie bohaterów przewróci się do góry nogami. Igor Nowak przeżyje koszmar, gdy odkryje, że jego córka Julka jest uzależniona od narkotyków. Dramatyczne wydarzenia zmuszą go do podjęcia trudnych decyzji. Tymczasem Andrzej Brzozowski stanie przed najtrudniejszą rozmową w swoim życiu, gdy będzie musiał wyznać synom prawdę o swoich przekrętach. Weronika Rostocka odkryje, że Kalski znęca się nad żoną, co wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Agnieszka Olszewska nie ustaje w walce o resocjalizację młodych przestępców, mimo że jej mąż uważa to za stratę czasu. Te odcinki z pewnością dostarczą widzom wielu emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We wrześniu polscy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 14 emerytury. Dla osób z minimalną emeryturą oznacza to niemal podwojenie świadczenia. Pełna kwota 14 wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto i trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza pomniejszenie dodatku. Szymon Hołownia może wrócić do aktywnej polityki, obejmując przewodnictwo w klubie parlamentarnym Polski 2050. Spekuluje się, że może także zostać premierem. Te zmiany

0: Trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Nowym Jorku rozpoczęła się jubileuszowa 15. edycja Greenpoint Film Festival. Uroczystość otwarcia odbyła się 4 sierpnia w Konsulacie Generalnym RP, gdzie zaprezentowano polski dokument Znaki Pana Śliwki. Film opowiada o życiu i twórczości Karola Śliwki, znanego polskiego projektanta grafiki użytkowej. W programie festiwalu znalazły się jeszcze 2 polskie produkcje, w tym krótkometrażowy film Ostatnie pożegnanie, który można obejrzeć dziś o 13.30 na Greenpoincie. Festiwal potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się finałowa gala nagród.
0: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 1. rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca 1. rok prezydentury.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, 1 bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zniknęli z Halo tu Polsat, a fani zastanawiają się, co się stało. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, wyjaśnia, że para sama postanowiła zrobić sobie przerwę od telewizji, by skupić się na nowych projektach. Czyżby Polsat stracił swoją złotą parę? Miszczak zapewnia, że drzwi dla Cichopek pozostają otwarte, ale czy to wystarczy, by ugasić medialny pożar? Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą.
1: Lublin szykuje się na prawdziwe muzyczne tornado. Już 8 sierpnia miasto zamieni się w stolicę polskiej piosenki. A wszystko za sprawą koncertu, który zgromadzi na jednej scenie takie gwiazdy jak Kajach, Justyna Steczkowska i Golec u orkiestra. Do tego młode pokolenie, które podbija listy przebojów, w tym Smolasty i Skolim. Całość transmitowana będzie na żywo w TVP2, więc emocje z Lublina dotrą do każdego zakątka Polski.
2: Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu. Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii? W Tańcu z Gwiazdami trwa castingowy thriller. Ewa Kasprzyk pożegnała się z fotelem jurorki, a produkcja wciąż nie ogłosiła jej następcy. Julia Wieniawa, choć rozchwytywana, nie ma jeszcze pewności, czy to ona zasiądzie na gorącym krześle. Edward Miszczak zdradził, że w grze są 3 gwiazdy, ale na pewno nie Ida Nowakowska, która ma już swoje programy. Czekamy z niecierpliwością, kto zatańczy na parkiecie jurorskim. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O Miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia taruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Świat muzyki stracił prawdziwego giganta. Peter Katsis, menedżer, który stał za sukcesami takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, odszedł w wieku 69 lat. Jego serce, które przez lata biło w rytm rockowych przebojów, przestało pompować krew, kończąc tym samym epokę pełną muzycznych rewolucji. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go jako członka rodziny królewskiej Chicago, podkreślając jego niezrównaną pasję do muzyki. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda x Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my? sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na piątym miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
1: Przed nami słoneczny weekend z wyraźnym ociepleniem. W sobotę temperatury wyniosą od 20 do 25 stopni, a na południowym wschodzie nawet 27. Niedziela przyniesie gorące powietrze zwrotnikowe z temperaturami sięgającymi 32 stopni na zachodzie. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą około 22 stopni. Kierowca autobusu w Warszawie, pan Darek, pojawił się w pracy w spódnicy, co wywołało uśmiechy pasażerów, ale nie spodobało się ZTM. Mężczyzna tłumaczy, że w upalne dni temperatura w kabinie przekracza 30 stopni, a kierowcy nie mogą nosić krótkich spodenek. Inni kierowcy popierają pana Darka, podkreślając, że długie spodnie są niewygodne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. ZTM przypomina, że kierowcy muszą nosić jednolite stroje firmowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo nastolatki, usłyszał ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Obrońcy zapoznają się z aktami, a prokuratura planuje skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Proces może ruszyć jeszcze w tym roku. Tragedia w Warszawie. 30-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów podczas świętowania przepustki z przyjaciółmi przed Pałacem Kultury i Nauki. Mimo długiej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja i prokuratura, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa.
2: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem. Samochód osobowy zderzył się z wozem asenizacyjnym, co doprowadziło do śmierci kierowcy Citroena C4. Do zdarzenia doszło przed godziną 16, a droga została całkowicie zablokowana. Policja bada przyczyny wypadku, wstępnie podejrzewając, że Citroen zjechał na przeciwny pas ruchu. Wrocławscy śledczy prowadzą postępowanie przeciwko adwokatowi Ernestowi Z., który usłyszał zarzuty oszustwa i fałszerstwa. Podejrzewa się, że jego działania mogły doprowadzić do strat klientów na ponad 500 tysięcy złotych. Ernest Z. został zatrzymany i przebywa w areszcie tymczasowym. Prokuratura apeluje do potencjalnie poszkodowanych o zgłaszanie się do organów ścigania.
2: Wczoraj wieczorem nad zbiornikiem Błękitna Laguna w Siechnicach doszło do dramatycznego zdarzenia. 2 młodych chłopców znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas kąpieli. 19-latek, który próbował ratować tonącego 15-latka, został wyciągnięty z wody przez strażaka nurka i przewieziony do szpitala w bardzo poważnym stanie. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa. We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Klub Jagielloński proponuje znaczącą reformę polskiego systemu świadczeń. Zamiast programów 800+ i babciowego, rodziny mogłyby otrzymać jednorazowo 208 tysięcy złotych po narodzinach dziecka. Fundusze na ten cel miałyby pochodzić z likwidacji 13 i 14 emerytury dla seniorów. Autorzy reformy chcą w ten sposób przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu w Polsce. To na razie tylko propozycja. Nie jest to projekt rządowy ani uchwalone prawo. Omawiana zmiana mogłaby znacząco wpłynąć na sytuację finansową młodych rodzin, ale również budzi obawy o ceny mieszkań. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznego rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Rostocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów.
0: W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. Już 25 sierpnia na antenie TVP1 zostanie wyemitowany 941 odcinek. Flora niecierpliwie czeka, aż Elpena poprosi ją o bycie parą, ale tradycja trzyma ją w ryzach. Lolita jest rozczarowana zachowaniem Antonita na przyjęciu, lecz ten planuje romantyczną kolację, by odzyskać jej względy. Riera snuje intrygujący plan wykradzenia Moisesa ze szpitala podczas chrztu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, zdradzie i walce o lepsze jutro.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 942 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a chrzciny Moisesa stają się ważnym wydarzeniem. Riera oświadcza się Carmen, a jego propozycja zostaje przyjęta. Tymczasem Abascal kradnie klucz do mieszkania Don Felipe i zamienia jego krople do oczu. Akacjowa tętni życiem podczas wieczoru panieńskiego Doni Silvi i kawalerskiego Don Artura. Antonito, rozchwytywany przez dziennikarzy, zaniedbuje swoje obowiązki w firmie ojca oraz Lolity. Serial przyciąga widzów nie tylko intrygującą fabułą, ale także znakomitą obsadą.
0: Strzępy to najnowszy serial Ryana Murphy'ego, który już teraz dostępny jest na platformie Disney+. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do wielkiego finału 10 września. Akcja rozgrywa się w Los Angeles lat 80., gdzie grupa uprzywilejowanych nastolatków zmaga się z mrocznymi tajemnicami dorastania. W centrum wydarzeń znajduje się Brett, aspirujący pisarz, którego życie komplikuje się po przybyciu nowego ucznia, Roberta Mallory'ego. Ich świat pełen luksusu i imprez zostaje zakłócony przez seryjnego mordercę, siejącego postrach wśród młodzieży. Serial to mieszanka dekadencji, emocji i nieustannego napięcia. Idealna na wakacyjny seans. Strzępy to prawdziwa uczta dla fanów Ryana Murphy'ego, pełna dramatyzmu i kontrowersji.
1: 4278 odcinku serialu Na Wspólnej dramat Eweliny osiągnie punkt kulminacyjny. Greg, jej mąż, nie tylko kontynuuje swoje psychiczne znęcanie się, ale eskaluje do przemocy fizycznej. Ewelina, zdesperowana i przerażona, szuka pomocy u Weroniki, jednak jej próba ucieczki kończy się niepowodzeniem. W 4279 odcinku Greg sprowadza ją z powrotem do domu, a sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. W 4281 odcinku dochodzi do dramatycznej próby zabójstwa Eweliny przez męża. Na szczęście w ostatniej chwili ratuje ją niespodziewane nadejście córki. Te emocjonujące wydarzenia z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Karta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
2: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
0: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji Safe 0%.

0: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. Dziś rano funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali 6 Polaków podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. Akcja objęła 5 województw i była wynikiem międzynarodowego śledztwa, które rozpoczęło się po odkryciu 50 kg kokainy w Holandii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 5 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Jedna osoba pozostaje pod dozorem policji. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Kartmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Rafał Brzozowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, odkrył tajemnicę miłości, która nie przypomina filmowych romansów. W rozmowie z Super Expressem opowiedział o swojej relacji z Heleną, która daje mu spokój i wsparcie, o jakim marzył. Brzozowski przyznał, że prawdziwa miłość to nie motyle w brzuchu, ale stabilność i pewność, że obok jest ktoś, na kogo można liczyć. Ciekawe, czy jego znajomi są równie zaskoczeni jak on sam, że w tej relacji nie ma miejsca na kłótnie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a ich decyzja zaskoczyła fanów. Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, zasugerował, że para chciała częściej pojawiać się na wizji. Ale cóż, w internecie zarobią lepiej. Cichopek i Kurzajewski zamierzają teraz skupić się na rozwoju swoich marek osobistych, co brzmi jak plan na podbój świata online. Wygląda na to, że telewizja to już przeszłość, a przyszłość to internetowe Eldorado. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat. Rafał Maserak, znany tancerz i juror Tańca z Gwiazdami, przeżywa trudne chwile po odejściu Ewy Kasprzyk z programu. Po 5 edycjach wspólnego tańca, Maserak przyznaje, że pożegnanie było dla niego emocjonalnym wyzwaniem. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz czekamy na nowe twarze, które mogą zaskoczyć widzów. A kto wie, może wkrótce zobaczymy Julię Wieniawę w roli jurorki. Maserak pozostaje tajemniczy, ale jedno jest pewne. Taniec z Gwiazdami nie przestaje zaskakiwać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco. Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show.
2: Electric Callboy znowu zaskakuje. Nowy album Tanz Nate to nie tylko muzyka, ale i cyfrowa przygoda z podcastami, zdjęciami zza kulis i grą wideo. A to dopiero początek, bo zespół rusza w największą trasę koncertową w swojej historii, odwiedzając miejsca od Japonii po Australię. Fani ciężkich brzmień mogą już zacierać ręce. Nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. Limp Bizkit. Kiedyś symbol kiczu i kontrowersji. Dziś triumfalnie powraca na scenę jako muzyczna ikona. Zespół, który niegdyś borykał się z wewnętrznymi konfliktami i odwołanymi koncertami, teraz znowu króluje na największych festiwalach. Gitarzysta Wes Borland przyznaje, że cała sytuacja jest dość dziwna, ale zespół w końcu nauczył się bawić swoim wizerunkiem. Może to właśnie ten luz i dystans sprawiają, że Limp Bizkit znów jest na topie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako przeciętny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa.
2: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem.
2: W Jankach pod Warszawą doszło dziś do pożaru samochodu dostawczego marki Iveco. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Mszczonowskiej i spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar szybko ugaszono. Kierowcy powinni jednak przygotować się na korki i rozważyć alternatywne trasy.
1: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wkładomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już 2 podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. W Krakowie doszło do ataku na tle narodowościowym. Mężczyzna w niebieskiej koszulce zaatakował obywatelkę Ukrainy, a następnie ścigał jej towarzysza. Policja prowadzi dochodzenie i poszukuje sprawcy. Eksperci alarmują o wzroście agresji wobec Ukraińców w Polsce. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim. Wczoraj wieczorem na Błękitnej Lagunie w Siechnicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. 2 nastolatków znalazło się w niebezpieczeństwie podczas kąpieli. Jeden z nich, 19-latek, został wyciągnięty spod wody przez nurka i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
1: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo przeciwko znanemu adwokatowi Ernestowi Z., podejrzanemu o oszustwa i fałszerstwa. Mężczyzna miał wprowadzać w błąd pracowników banków i ubezpieczycieli, by przejąć pieniądze swoich klientów. Kluczową rolę w procederze odgrywały fałszowane dokumenty. Ernest Z. został zatrzymany, a prokuratura wnioskowała o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy apelują do osób, które mogły paść ofiarą, o zgłaszanie się do prokuratury.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Polonia Warszawa zmierzy się z Ruchem Chorzów w jednym z najciekawszych spotkań BetClick jednej ligi. Mecz rozpocznie się o 20:30 na stadionie Polonii. Gospodarze z kompletem punktów są faworytami, podczas gdy Ruch walczy o przełamanie po dwóch porażkach. Transmisja dostępna będzie w TVP Sport oraz online.
2: Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kocierz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
2: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.
2: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11 rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD. W 4281 odcinku na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Na Wspólnej powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji i dramatów. W odcinkach od 4264 do 4267, które zobaczymy od 17 do 20 sierpnia, życie bohaterów przewróci się do góry nogami. Igor Nowak przeżyje koszmar, gdy odkryje, że jego córka Julka jest uzależniona od narkotyków. Dramatyczne wydarzenia zmuszą go do podjęcia trudnych decyzji. Tymczasem Andrzej Brzozowski stanie przed najtrudniejszą rozmową w swoim życiu, gdy będzie musiał wyznać synom prawdę o swoich przekrętach. Weronika Rostocka odkryje, że Kalski znęca się nad żoną, co wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Agnieszka Olszewska nie ustaje w walce o resocjalizację młodych przestępców, mimo że jej mąż uważa to za stratę czasu. Te odcinki z pewnością dostarczą widzom wielu emocji. Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda chodzi w fazę pełną emocji i dramatów. W odcinkach od 167 do 172, które będą emitowane od 10 do 15 sierpnia, czeka nas prawdziwy rollercoaster wydarzeń. Cichan, nie mogąc znieść sytuacji, porywa Melicha, co prowadzi do desperackiej próby samobójczej Hanser. W międzyczasie Hanser, mimo wszystko, decyduje się na ślub z Melichem, co wywołuje burzę emocji i awanturę. W rezydencji zaczynają wychodzić na jaw kolejne sekrety, a napięcie sięga zenitu. Cichan, wściekły na rozwój wydarzeń, chce zburzyć stary dom, który przypomina mu o Hanser. To wszystko sprawia, że nadchodzące odcinki będą pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMed. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minuta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zażądał ujawnienia kosztów organizacji uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. W piśmie do Kancelarii Prezydenta pyta o szczegóły dotyczące wydatków na promocję, infrastrukturę techniczną, catering oraz wynagrodzenia dla pracowników. Tomczyk chce także wiedzieć, jak wyłoniono zewnętrzne firmy do realizacji wydarzenia. Odpowiedzi na te pytania mają zostać udzielone w ciągu 2 tygodni. Szymon Hołownia może wrócić do aktywnej polityki, obejmując przewodnictwo w Klubie Parlamentarnym Polski 2050. Spekuluje się, że może także zostać wicepremierem. Te zmiany mogą osłabić pozycję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie. Hołownia nie potwierdza jeszcze tych planów, ale rozmowy trwają.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję Stowarzyszenia Rozwój Plus, które mają zachęcić Polki do rodzenia większej liczby dzieci. Wśród nich znalazły się pensja rodzicielska, emerytalna składka rodzinna oraz bon prokreacyjny o wartości 30 tysięcy złotych. Dodatkowo proponowane są zmiany w opiece nad matką i dzieckiem, wsparcie mieszkaniowe oraz elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców. Plan zakłada także stworzenie Narodowej Strategii Demograficznej i Niezależnego Instytutu Demograficznego.
0: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną.

0: wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach.
0: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
2: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali. Teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą.
2: Lublin szykuje się na prawdziwe muzyczne tornado. Już 8 sierpnia miasto zamieni się w stolicę polskiej piosenki. A wszystko za sprawą koncertu, który zgromadzi na jednej scenie takie gwiazdy jak Kajach, Justyna Steczkowska i Golec u orkiestra. Do tego młode pokolenie, które podbija listy przebojów, w tym Smolasty i Skolim. Całość transmitowana będzie na żywo w TVP2, więc emocje z Lublina dotrą do każdego zakątka Polski.
1: Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
1: W sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Katowicach jest określany jako przeciętny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike. Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Przed nami weekend z prawdziwie letnią pogodą. W sobotę temperatury będą umiarkowane, od 20 do 25 stopni, z najcieplejszymi miejscami na południowym wschodzie. W niedzielę czeka nas fala upałów, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północnym wschodzie będzie nieco chłodniej, ale nadal słonecznie.
2: Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kierowca autobusu w Warszawie, pan Darek, pojawił się w pracy w spódnicy, co wywołało uśmiechy pasażerów, ale nie spodobało się ZTM. Mężczyzna tłumaczy, że w upalne dni temperatura w kabinie przekracza 30 stopni, a kierowcy nie mogą nosić krótkich spodenek. Inni kierowcy popierają pana Darka, podkreślając, że długie spodnie są niewygodne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. ZTM przypomina, że kierowcy muszą nosić jednolite stroje firmowe. Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo nastolatki, usłyszał ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Obrońcy zapoznają się z aktami, a prokuratura planuje skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Proces może ruszyć jeszcze w tym roku. Tragedia w Warszawie. 30-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów podczas świętowania przepustki z przyjaciółmi przed Pałacem Kultury i Nauki. Mimo długiej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja i prokuratura, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok wraca na ligowe boiska po emocjonującym meczu z Rangers FC. W niedzielę zmierzy się z Widzewem Łódź w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Jaga ma za sobą 2 zwycięstwa, a Widzew 2 remisy. Mecz odbędzie się o 20:15 na Horten Arenie. Tragiczny wypadek na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem. Samochód osobowy zderzył się z wozem asenizacyjnym, co doprowadziło do śmierci kierowcy Citroena C4. Do zdarzenia doszło przed godziną 16, a droga została całkowicie zablokowana. Policja bada przyczyny wypadku, wstępnie podejrzewając, że Citroen zjechał na przeciwny pas ruchu.
2: Wczoraj wieczorem nad zbiornikiem Błękitna Laguna w Siechnicach doszło do dramatycznego zdarzenia. 2 młodych chłopców znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas kąpieli. 19-latek, który próbował ratować tonącego 15-latka, został wyciągnięty z wody przez strażaka nurka i przewieziony do szpitala w bardzo poważnym stanie. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa. We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś mieszane sygnały. Ceny benzyny nadal spadają, choć wolniej. Natomiast olej napędowy zaczyna drożeć. Aramco pozostaje liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa. Orlen i Aramco obniżyły ceny benzyny, ale podniosły ceny diesla. BP Europa utrzymuje wczorajsze stawki. Na globalnym rynku ropy panuje duża zmienność, co wpływa na ceny w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stabilizacji cen, a w przyszłości możliwych podwyżek na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Klub Jagielloński proponuje znaczącą reformę polskiego systemu świadczeń. Zamiast programów 800+ i babciowego, rodziny mogłyby otrzymać jednorazowo 208 tysięcy złotych po narodzinach dziecka. Fundusze na ten cel miałyby pochodzić z likwidacji 13 i 14 emerytury dla seniorów. Autorzy reformy chcą w ten sposób przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu w Polsce. To na razie tylko propozycja. Nie jest to projekt rządowy ani uchwalone prawo. Omawiana zmiana mogłaby znacząco wpłynąć na sytuację finansową młodych rodzin, ale również budzi obawy o ceny mieszkań. Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny.
2: Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Izrael przeprowadził udany test swojego nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow. Próba odbyła się w centralnej części kraju i jest częścią długoterminowego programu modernizacji. System Arrow stanowi kluczowy element wielowarstwowej tarczy ochronnej Izraela, współtworzonej z Amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej. Test potwierdził zdolność systemu do wykrywania i neutralizowania zagrożeń na ekstremalnych wysokościach. Izraelskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że rozwój systemu Arrow jest strategiczny dla bezpieczeństwa kraju. Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Rostocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów.
2: W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami. Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Silvi, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku dramatyczne wydarzenia nabierają tempa. Ainur postanawia dać szansę Kwanowi, co może odmienić ich losy. Tymczasem Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłego zatrucia pokarmowego Yusufa. Na szczęście chłopiec szybko wraca do zdrowia i wyznaje swoim opiekunom, że pragnie, aby zostali prawdziwym małżeństwem. Poyraz daje Nanie subtelne sygnały, że chce dokończyć swoje miłosne wyznanie. W domu prokuratora Sinana atmosfera jest napięta, a Ainur spotyka się z jego surową krytyką. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią.
2: Panna Młoda w 172 odcinku znów dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Cichan postanawia rozprawić się z osobami, które ostatnio wprowadziły zamęt w jego życiu. W rodzinie Develioglu sytuacja się komplikuje, gdy na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące opieki nad najmłodszym członkiem rodu. Jonca zdradza Deryi swoją tajemnicę, przyznając, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi. Tymczasem Melich i Hunter niespodziewanie pojawiają się na kolacji w rezydencji, przyjmując wyzwanie Cichana. Tajar informuje Derię, że dziecko Jonce trafiło pod opiekę rodziny Develioglu. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 17.15 na TVP2. Serial Panna Młoda zdobywa uznanie za wciągającą fabułę i wyraziste role.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
2: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne.
1: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
2: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
1: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
2: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy.

0: Latarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
1: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a ich decyzja zaskoczyła fanów. Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, zasugerował, że para chciała częściej pojawiać się na wizji. Ale cóż, w internecie zarobią lepiej. Cichopek i Kurzajewski zamierzają teraz skupić się na rozwoju swoich marek osobistych, co brzmi jak plan na podbój świata online. Wygląda na to, że telewizja to już przeszłość, a przyszłość to internetowe Eldorado. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, fani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat.
1: Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Green Day postanowił, że świat potrzebuje więcej ich twórczości, więc uruchomili całodobową telewizję internetową na YouTube. Fani mogą teraz oglądać unikatowe materiały archiwalne i autorski program perkusisty Trekula, który z pewnością zaskoczy niejednego widza. A jakby tego było mało, zbliża się premiera filmu Nimrods, który opowie o zwariowanych początkach zespołu. Czyżby Green Day planował przejąć świat? Czas pokaże. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Kto by pomyślał, że w 2026 roku internet stanie się wehikułem czasu dla fanów rocka? Led Zeppelin, choć już nie występują, znów zaskakują. W sieci pojawił się ponad 80-minutowy zapis ich legendarnego koncertu z Bath Festival z 1970 roku. To prawdziwy święty graal dla fanów, choć dźwięk czasem szwankuje. Cóż, nawet legendy mają swoje niedoskonałości. Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda X Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Katowicach z temperaturą 20 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie też 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku, który został uwieczniony na wideo. Mężczyzna został uderzony i spadł ze schodów przed Złotymi Tarasami. Policja intensywnie poszukuje sprawcy, a śledczy analizują nagrania z monitoringu. Ofiara, 20-letni Polak, odniosła lekkie obrażenia i szybko wróciła do zdrowia. W sieci pojawiają się spekulacje, że atak mógł być zaplanowany jako internetowy challenge.
2: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin. Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
1: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow. Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na małe zachmurzenie nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 21 stopni i wiatr północny z prędkością do 5 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4281 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4240 odcinek. Angelika po długiej walce z nowotworem próbuje zacząć nowe życie, zatrudniając się w klinice WeMed. Jednak jej spokój zostaje brutalnie przerwany. Podczas rozmowy telefonicznej z Kamilem Białym, który jest na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Wojskowe auto Kamila wjeżdża na minę, a on sam, ranny, zdoła jedynie wyszeptać do telefonu rozdzierające serce pożegnanie. Angelika, przerażona i zrozpaczona, nie może uzyskać informacji o losie ukochanego. W desperacji zwraca się o pomoc do ojca Bolesława, który stawia jej trudne warunki. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na 454 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 15.05 na TVP2. W pałacu emocje sięgają zenitu, gdy Maria Antonia i Alonso przekraczają granicę, próbując zapomnieć o pocałunku. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, dzieląc się bolesną przeszłością, co może być początkiem wyjątkowej więzi. Lope staje się ofiarą brutalnego ataku, co wprowadza dodatkowe napięcie. Simona ukrywa kontakt z wnukiem, co odkrywa Virtut, stawiając kucharkę przed trudnym wyborem. Alonso i Cruz planują wyjątkowy gest dla Manuela, wysyłając mu rodzinny portret, by przypomnieć mu o domu. Serial La Promesa to emocjonująca opowieść pełna dramatów, romansów i tajemnic.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Pierwsza Miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMed. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. Trzyletnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
2: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu.
3: Sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiaty z lawendy, ale także wzmacniać

0: Radiu Super Express.
1: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacjom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę.
2: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego tylko z zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
1: Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Tool, legenda alternatywnego metalu, znowu na scenie. Choć nowej muzyki jak nie było, tak nie ma. Tym razem na Riot Fest w Chicago, gdzie przed ich występem publiczność rozgrzeje sam Morrissey. Tak, ten sam, który niedawno odwołał koncert w Polsce. Fani już zastanawiają się, kto zastąpi Morrisseya, gdyby znów postanowił zniknąć z afisza. Cóż, organizatorzy festiwalu chyba lubią trzymać wszystkich w napięciu. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej niż się spodziewamy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szymon Pejski, znany jako Quentin Kowalski, znowu zaskakuje. Właśnie wypuścił nowy utwór Love is Thunder, w którym udział wzięli członkowie legendarnego Deep Purple oraz Bob Daisley. Czyżby muzyka naprawdę nie znała granic wiekowych? Kowalski i Jacek Moore, syn Gary'ego Moore'a, udowadniają, że rockowe brzmienia mogą łączyć pokolenia. Ciekawe, co jeszcze dla nas przygotują. W sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany. Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
1: Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku.
2: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
1: Wiceszef EMESWiA Maciej Duszczyk jednoznacznie odrzucił propozycję PiS dotyczącą deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, uznając ją za nierealną prawnie i politycznie. Duszczyk ogłosił również, że mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej upadł i nie będzie realizowany. Nowa strategia migracyjna Unii, wspierana przez Polskę, koncentruje się na finansowaniu barier granicznych, tworzeniu ośrodków w państwach trzecich oraz braku legalizacji pobytu dla osób nielegalnie przekraczających granice. Wiceszef EMESWiA podkreślił, że presja migracyjna w Europie spada, ale wojna informacyjna pozostaje wyzwaniem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją.
2: We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
1: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zamian. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11. rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD. W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami. Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów.
2: Pierwsza miłość wraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowy sezon startuje z hukiem, a premierowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji i powrotów ulubionych bohaterów. Paweł po powrocie z Kolumbii prowadzi zamieszanie w życiu Marysi, Kacpra i Julki. Kinga rozpocznie nowy rozdział, a Janek odkryje sekret, który może zmienić jego życie. Wątki Emilki, Marty, Melki, Pauliny, Elizy i Angeliki również nabiorą tempa. Nowe twarze i tajemnice związane z kliniką WeMed dodadzą pikanterii. To będzie sezon pełen niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP 2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Catalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Wilkowej, a w szczególności Taliny Kozioł, która wraca po 10 latach przerwy. Tym razem żona Pawła Kozioła stanie przed nowym wyzwaniem jako pierwsza dama u boku prezydenta Polski. Violetta Arlak, wcielająca się w postać Haliny, zdradza, że relacja z mężem będzie pełna niespodzianek. Halina, znana z eleganckiego stylu, nadal zachwyca swoim wyglądem, a jej charakterystyczny wizerunek pozostaje niezmienny. Nowe odcinki pokażą ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Pawła Kozioła, który po latach w polityce wróci do Wilkowej. Czeka go spotkanie z dawnymi znajomymi i nowa rzeczywistość. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz wyruszają w podróż poślubną, ale zamiast romantycznych chwil czeka ich napięcie i nieporozumienia. Nana unika bliskości z mężem, co tylko podkręca atmosferę. Tymczasem Czarna i Ibrahim mają problem z wyborem imienia dla dziecka. To prowadzi do zabawnych pomyłek. Aynur zaczyna dostrzegać, że Sinan nie jest jej obojętny, a Ezgi i Izil próbują wmówić jej, że Sinana i Ezgi łączy coś więcej. Serial pełen jest miłosnych zawirowań i rodzinnych tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. Pierwsza miłość wraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i zaskakującymi zwrotami akcji. Już we wrześniu widzowie zobaczą, jak do obsady dołącza Kamil Nożyński, znany z roli w Ślepnąc od świateł. Jego postać wprowadzi sporo zamieszania w Wadlewie. Paweł Krzyżanowski po wyjściu z kolumbijskiego więzienia zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji. Związek Kingi i Janka przechodzi poważny kryzys, a ich drogi się rozchodzą. Angelika staje przed trudnym wyborem, gdy jej partner Kamil pada w tarapaty po eksplozji w Kosowie. Powrót Remigiusza Reterskiego, granego przez Stefana Pawłowskiego, zapowiada bezwzględną zemstę. Jesienna ramówka Polsatu zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
2: Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku. Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją.
1: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
2: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu.
1: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
2: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
2: W czasie upału, gdy

0: historii i kultury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Szczecinie z temperaturą 20 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 25 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a ich decyzja zaskoczyła fanów. Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, zasugerował, że para chciała częściej pojawiać się na wizji. Ale cóż, w internecie zarobią lepiej. Cichopek i Kurzajewski zamierzają teraz skupić się na rozwoju swoich marek osobistych, co brzmi jak plan na podbój świata online. Wygląda na to, że telewizja to już przeszłość, a przyszłość to internetowe Eldorado. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, fani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat.
1: Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Green Day postanowił, że świat potrzebuje więcej ich twórczości, więc uruchomili całodobową telewizję internetową na YouTube. Fani mogą teraz oglądać unikatowe materiały archiwalne i autorski program perkusisty Trekula, który z pewnością zaskoczy niejednego widza. A jakby tego było mało, zbliża się premiera filmu Nimrods, który opowie o zwariowanych początkach zespołu. Czyżby Green Day planował przejąć świat? Czas pokaże. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda X Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my?
2: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku, który został uwieczniony na wideo. Mężczyzna został uderzony i spadł ze schodów przed Złotymi Tarasami. Policja intensywnie poszukuje sprawcy, a śledczy analizują nagrania z monitoringu. Ofiara, 20-letni Polak, odniosła lekkie obrażenia i szybko wróciła do zdrowia. W sieci pojawiają się spekulacje, że atak mógł być zaplanowany jako internetowy challenge.
2: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa. Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już 2 podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin.
1: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow. Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Nauka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4281 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. Pierwsza miłość wraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i niespodziankami. Już we wrześniu na ekranie pojawi się Kamil Nożyński, znany z roli w Ślepnąc od świateł. Jego postać wprowadzi spore zamieszanie w życiu mieszkańców Wadlewa. W serialu nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji. Paweł Krzyżanowski będzie musiał stawić czoła swojej przeszłości po uwolnieniu z kolumbijskiego więzienia. Kinga i Janek zmierzą się z kryzysem małżeńskim, a Angelika stanie przed trudnym wyborem, by uratować ukochanego Kamila. Wróci także Remigiusz Reterski, planując zemstę. Jesień zapowiada się pełna emocji i niespodzianek.
2: Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa, Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Sylwii, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMe. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
2: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi, które uzupełnia damskimi krawatami.

0: najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
2: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem. Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
2: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
2: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka.
1: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
2: sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na piątym miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem.
2: Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Koronowskim doszło do awarii silnika łodzi z 6-osobową załogą. Jednostka utknęła na środku akwenu, ale dzięki szybkiej interwencji policyjnych wodniaków została bezpiecznie odholowana do portu. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed rejsem. Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
2: Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
1: Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
1: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją.
2: We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Antonella Rocuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 23 stopnie i wiatr północno-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Ainur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD. W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami. Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów.
2: Pierwsza miłość wraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowy sezon startuje z hukiem, a premierowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji i powrotów ulubionych bohaterów. Paweł po powrocie z Kolumbii prowadzi zamieszanie w życiu Marysi, Kacpra i Julki. Kinga rozpocznie nowy rozdział, a Janek odkryje sekret, który może zmienić jego życie. Wątki Emilki, Marty, Melki, Pauliny, Elizy i Angeliki również nabiorą tempa. Nowe twarze i tajemnice związane z kliniką WeMed dodadzą pikanterii. To będzie sezon pełen niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Wilkowej, a w szczególności Kaliny Kozioł, która wraca po 10 latach przerwy. Tym razem żona Pawła Kozioła stanie przed nowym wyzwaniem jako pierwsza dama u boku prezydenta Polski. Violetta Arlak, wcielająca się w postać Kaliny, zdradza, że relacja z mężem będzie pełna niespodzianek. Kalina, znana z eleganckiego stylu, nadal zachwyca swoim wyglądem, a jej charakterystyczny wizerunek pozostaje niezmienny. Nowe odcinki pokażą ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Pawła Kozioła, który po latach w polityce wróci do Wilkowej. Czeka go spotkanie z dawnymi znajomymi i nowa rzeczywistość. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz wyruszają w podróż poślubną, ale zamiast romantycznych chwil czeka ich napięcie i nieporozumienia. Nana unika bliskości z mężem, co tylko podkręca atmosferę. Tymczasem Czarna i Ibrahim mają problem z wyborem imienia dla dziecka. To prowadzi do zabawnych pomyłek. Ainur zaczyna dostrzegać, że Sinan nie jest jej obojętny, a Ezgi i Izil próbują wmówić jej, że Sinana i Ezgi łączy coś więcej. Serial pełen jest miłosnych zawirowań i rodzinnych tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. Pierwsza miłość wraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i zaskakującymi zwrotami akcji. Już we wrześniu widzowie zobaczą, jak do obsady dołącza Kamil Nożyński, znany z roli w Ślepnąc od świateł. Jego postać wprowadzi sporo zamieszania w Wadlewie. Paweł Krzyżanowski po wyjściu z kolumbijskiego więzienia zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji. Związek Kingi i Janka przechodzi poważny kryzys, a ich drogi się rozchodzą. Angelika staje przed trudnym wyborem, gdy jej partner Kamil pada w tarapaty po eksplozji w Kosowie. Powrót Remigiusza Reterskiego, granego przez Stefana Pawłowskiego, zapowiada bezwzględną zemstę. Jesienna ramówka Polsatu zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Karol Nawrocki w pierwszym roku swojej prezydentury wyraźnie inspirował się amerykańskim stylem polityki, czerpiąc wzorce od Donalda Trumpa. Ekspert do spraw marketingu politycznego, dr Krystian Dudek, zauważa, że Nawrocki stawia na silny wizerunek i bliskie relacje z Waszyngtonem. Prezydent przeniósł na polski grunt także elementy komercyjne, tworząc własną linię produktów pod nazwą No Rocky. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Czarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane.
2: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna

0: Książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat. Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Tool, legenda alternatywnego metalu, znowu na scenie. Choć nowej muzyki jak nie było, tak nie ma. Tym razem na Riot Fest w Chicago, gdzie przed ich występem publiczność rozgrzeje sam Morrissey. Tak, ten sam, który niedawno odwołał koncert w Polsce. Fani już zastanawiają się, kto zastąpi Morrisseya, gdyby znów postanowił zniknąć z afisza. Cóż, organizatorzy festiwalu chyba lubią trzymać wszystkich w napięciu. Kto by pomyślał, że w 2026 roku internet stanie się wehikułem czasu dla fanów rocka? Led Zeppelin, choć już nie występują, znów zaskakują. W sieci pojawił się ponad 80-minutowy zapis ich legendarnego koncertu z Bath Festival z 1970 roku. To prawdziwy święty graal dla fanów, choć dźwięk czasem szwankuje. Cóż, nawet legendy mają swoje niedoskonałości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A to jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda X Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my?
2: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
1: Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
2: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich Powązkach Wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Szmyt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow. Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 4281 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy? Służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. Pierwsza miłość wraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i niespodziankami. Już we wrześniu na ekranie pojawi się Kamil Nożyński, znany z roli w Ślepnąc od świateł. Jego postać wprowadzi spore zamieszanie w życiu mieszkańców Wadlewa. W serialu nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji. Paweł Krzyżanowski będzie musiał stawić czoła swojej przeszłości po uwolnieniu z kolumbijskiego więzienia. Kinga i Janek zmierzą się z kryzysem małżeńskim, a Angelika stanie przed trudnym wyborem, by uratować ukochanego Kamila. Wróci także Remigiusz Reterski, planując zemstę. Jesień zapowiada się pełna emocji i niespodzianek.
3: Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa, Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni i Sylwii, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
3: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMed. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie oraz temperaturę 22 stopnie. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 24 stopnie. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kopiec.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, pani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice.
2: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
2: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show. Motley Crue znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
2: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
1: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku. Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego bloga Arynas Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD. W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach. Pierwsza miłość wraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowy sezon startuje z hukiem, a premierowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji i powrotów ulubionych bohaterów. Paweł po powrocie z Kolumbii prowadzi zamieszanie w życiu Marysi, Kacpra i Julki. Kinga rozpocznie nowy rozdział, a Janek odkryje sekret, który może zmienić jego życie. Wątki Emilki, Marty, Melki, Pauliny, Elizy i Angeliki również nabiorą tempa. Nowe twarze i tajemnice związane z kliniką WeMed dodadzą pikanterii. To będzie sezon pełen niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Wilkowej, a w szczególności Haliny Kozioł, która wraca po 10 latach przerwy. Tym razem żona Pawła Kozioła stanie przed nowym wyzwaniem jako pierwsza dama u boku prezydenta Polski. Violetta Arlak, wcielająca się w postać Haliny, zdradza, że relacja z mężem będzie pełna niespodzianek. Halina, znana z eleganckiego stylu, nadal zachwyca swoim wyglądem, a jej charakterystyczny wizerunek pozostaje niezmienny. Nowe odcinki pokażą ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Pawła Kozioła, który po latach w polityce wróci do Wilkowej. Czeka go spotkanie z dawnymi znajomymi i nowa rzeczywistość. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz wyruszają w podróż poślubną, ale zamiast romantycznych chwil czeka ich napięcie i nieporozumienia. Nana unika bliskości z mężem, co tylko podkręca atmosferę. Tymczasem Czarna i Ibrahim mają problem z wyborem imienia dla dziecka. To prowadzi do zabawnych pomyłek. Aynur zaczyna dostrzegać, że Sinan nie jest jej obojętny, a Ezgi i Izil próbują wmówić jej, że Sinana i Ezgi łączy coś więcej. Serial pełen jest miłosnych zawirowań i rodzinnych tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Panna Młoda w 172 odcinku znów dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Cichan postanawia rozprawić się z osobami, które ostatnio wprowadziły zamęt w jego życiu. W rodzinie Develioglu sytuacja się komplikuje, gdy na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące opieki nad najmłodszym członkiem rodu. Jonca zdradza Deryi swoją tajemnicę, przyznając, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi. Tymczasem Melich i Hancer niespodziewanie pojawiają się na kolacji w rezydencji, przyjmując wyzwanie Cichana. Tajar informuje Deryę, że dziecko Jący trafiło pod opiekę rodziny Develioglu. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 17.15 na TVP2. Serial Panna Młoda zdobywa uznanie za wciągającą fabułę i wyraziste role.
2: Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalem. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem.
2: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie niewielkie zachmurzenie i temperatura 27 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia. Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
2: Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tool, legenda alternatywnego metalu, znowu na scenie. Nowej muzyki jak nie było, tak nie ma. Tym razem na Riot Fest w Chicago, gdzie przed ich występem publiczność rozgrzeje sam Morrissey. Tak, ten sam, który niedawno odwołał koncert w Polsce. Fani już zastanawiają się, kto zastąpi Morrisseya, gdyby znów postanowił zniknąć z afisza. Cóż, organizatorzy festiwalu chyba lubią trzymać wszystkich w napięciu.
1: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
2: Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
2: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormuz. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają trzeci dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny. W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4281 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WIME. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Lidia Korsakówna, dziewczyna z Mazowsza, której życie mogłoby być scenariuszem filmu, zadebiutowała w Przygodzie na Marienstadzie i stała się ikoną polskiego kina. Jednak za uśmiechem kryło się życie pełne dramatów, od wojny po miłosne zawirowania. Jej kariera, choć błyskotliwa, nie przyniosła oczekiwanych sukcesów, a życie osobiste było pełne skandali i trudnych wyborów. Nawet w ostatnich latach, zmagając się z chorobą, Korsakówna nie traciła humoru, pokazując, że prawdziwa gwiazda świeci najjaśniej w ciemności. Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej niż się spodziewamy. Electric Callboy znowu zaskakuje. Nowy album Tanz Night to nie tylko muzyka, ale i cyfrowa przygoda z podcastami, zdjęciami zza kulis i grą wideo. A to dopiero początek, bo zespół rusza w największą trasę koncertową w swojej historii, odwiedzając miejsca od Japonii po Australię. Fani ciężkich brzmień mogą już zacierać ręce. Nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta.
1: sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na piątym miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
1: Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
2: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
1: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku. Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
2: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera. Dziś odbywa się 6 etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Podczas 4. etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40. kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11. rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julii Tetart, transpłciowa Kluczowa koszykarka AS Monaco osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Etart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
0: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Silvi, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach przerwy, a jego nowa odsłona już teraz budzi ogromne emocje. W grudniu na ekranach pojawi się Ignacy Japycz, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor wcieli się w krewnego legendarnego Stacha Japycza, którego wcześniej grał Franciszek Pieczka. Decyzja o zaangażowaniu Olbrychskiego wywołała burzę wśród fanów, którzy kwestionują sens wprowadzenia nowej postaci. Producent serialu, Maciej Strzębosz, podkreśla, że to realizacja wizji zmarłego scenarzysty Andrzeja Grębowicza. Ignacy Japycz nie zastąpi Stacha, lecz wniesie świeżość do fabuły. Czy nowa postać zdobędzie sympatię widzów? Dowiemy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
3: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
2: W miejscowości Podule, w powiecie Łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
3: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, pani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet tańca z gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
2: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Tool, legenda alternatywnego metalu, znowu na scenie, choć nowej muzyki jak nie było, tak nie ma. Tym razem na Riot Fest w Chicago, gdzie przed ich występem publiczność rozgrzeje sam Morrissey. Tak, ten sam, który niedawno odwołał koncert w Polsce. Fani już zastanawiają się, kto zastąpi Morrisseya, gdyby znów postanowił zniknąć z afisza. Cóż, organizatorzy festiwalu chyba lubią trzymać wszystkich w napięciu. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
2: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje.
2: Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Na rynku hurtowym paliw doszło dziś do niewielkich podwyżek cen, które wprowadzili najwięksi dostawcy – Orlen i Aramco. Mimo to, w ujęciu tygodniowym ceny wciąż są korzystne dla kierowców. BP Europa utrzymuje najniższe ceny benzyny i oleju napędowego, nie zmieniając stawek od czwartku. Aramco oferuje nieco tańszą benzynę PB95 i olej napędowy w porównaniu z Orlenem. Globalny rynek ropy naftowej pozostaje pod presją spadkową, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen paliw w przyszłości. Stabilizujący się kurs dolara dodatkowo wspiera korzystne warunki dla polskich rafinerii. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAC-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Izrael przeprowadził udany test swojego nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow. Próba odbyła się w centralnej części kraju i jest częścią długoterminowego programu modernizacji. System Arrow stanowi kluczowy element wielowarstwowej tarczy ochronnej Izraela, współtworzonej z Amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej. Test potwierdził zdolność systemu do wykrywania i neutralizowania zagrożeń na ekstremalnych wysokościach. Izraelskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że rozwój systemu Arrow jest strategiczny dla bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Silvi, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandrę Meco i Sarę Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach przerwy, a jego nowa odsłona już teraz budzi ogromne emocje. W grudniu na ekranach pojawi się Ignacy Japycz, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor wcieli się w krewnego legendarnego Stacha Japycza, którego wcześniej grał Franciszek Pieczka. Decyzja o zaangażowaniu Olbrychskiego wywołała burzę wśród fanów, którzy kwestionują sens wprowadzenia nowej postaci. Producent serialu, Maciej Strzębosz, podkreśla, że to realizacja wizji zmarłego scenarzysty Andrzeja Grębowicza. Ignacy Japycz nie zastąpi Stacha, lecz wniesie świeżość do fabuły. Czy nowa postać zdobędzie sympatię widzów? Dowiemy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Gdańsku z temperaturą 20 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnego Stawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ola i James Jordan, taneczna para z niemal 30-letnim stażem, postanowili zakończyć wspólną historię. Choć przez lata uchodzili za wzór zgranego duetu, ich związek nie przetrwał próby czasu. Teraz najważniejsze jest dla nich dobro 6-letniej córki Ellie. Cóż, nawet najpiękniejszy taniec może zakończyć się nieoczekiwanym upadkiem.
2: Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie?
1: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
2: Patryk Pnie.

0: Kaczyński, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
1: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami showbiznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
0: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddym Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. W sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
1: Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Karol Nawrocki w pierwszym roku swojej prezydentury wyraźnie inspirował się amerykańskim stylem polityki, czerpiąc wzorce od Donalda Trumpa. Ekspert do spraw marketingu politycznego, dr Krystian Dudek, zauważa, że Nawrocki stawia na silny wizerunek i bliskie relacje z Waszyngtonem. Prezydent przeniósł na polski grunt także elementy komercyjne, tworząc własną linię produktów pod nazwą No Rocky. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Czarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane.
1: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
2: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4 na 400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera. Dziś odbywa się 6 etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Podczas 4 etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 km przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11. rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
0: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
0: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 22 stopnie i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie, pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań, to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
2: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
2: zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
2: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. W We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje. Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając $4,300 za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty z możliwością przekroczenia $5,000 jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają między innymi zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patrycja Kazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Kazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli.
2: Ola i James Jordan, taneczna para z niemal 30-letnim stażem, postanowili zakończyć wspólną historię. Choć przez lata uchodzili za wzór zgranego duetu, ich związek nie przetrwał próby czasu. Teraz najważniejsze jest dla nich dobro 6-letniej córki Ellie. Cóż, nawet najpiękniejszy taniec może zakończyć się nieoczekiwanym upadkiem.
1: Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, fani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
1: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
1: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Dziś w Łazach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli na wszystkich plażach, choć pogoda jest umiarkowana, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni, to wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stwarzają zagrożenie dla kąpiących się. Czerwona flaga na masztach oznacza, że wchodzenie do wody jest surowo zabronione. Warto pamiętać, że morze bywa zdradliwe, dlatego należy stosować się do poleceń ratowników.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności. Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
1: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera. Dziś odbywa się 6 etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Podczas 4 etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 km przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11. rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patrycja Kazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Kazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
3: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
3: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
3: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Pytamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
2: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. The Kings, brytyjska legenda rocka. Nie tylko tworzyli muzykę, ale także spektakularne skandale. Bracia Davis, Ray i Dave, zamiast harmonii, serwowali fanom widowiskowe bójki, które niemal zniszczyły ich karierę. Ich amerykańska trasa w 1965 roku zakończyła się 4-letnim zakazem. Bo kto by pomyślał, że muzycy mogą być tak nieprofesjonalni? A jednak w tej całej burzy Ray Davis znalazł czas na stworzenie brytyjskich arcydzieł, które przetrwały próbę czasu. Cóż, czasem chaos rodzi sztukę. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i

0: Trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Hart nie zamierza zwalniać tempa.
1: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej niż się spodziewamy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Warszawa przygotowuje się do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś nad miastem odbyła się próba generalna lotnicza, a wojskowe maszyny przeleciały nad Wisłostradą. W związku z przygotowaniami Wisłostrada jest zamknięta do niedzieli do godziny 11, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
1: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
2: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
1: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4 piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wyliczenia dotyczące emerytur. Okazuje się, że pracując 5 lat dłużej, można zwiększyć swoje świadczenie nawet o 80%. To możliwe bez żadnych zmian w przepisach. Już rok dodatkowej pracy może podnieść emeryturę o 14%, a 5 lat to aż 80% więcej. Wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Decyzja o późniejszym przejściu na emeryturę może być więc kluczowa dla przyszłych seniorów.
2: Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Izrael przeprowadził udany test swojego nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow. Próba odbyła się w centralnej części kraju i jest częścią długoterminowego programu modernizacji. System Arrow stanowi kluczowy element wielowarstwowej tarczy ochronnej Izraela, współtworzonej z Amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej. Test potwierdził zdolność systemu do wykrywania i neutralizowania zagrożeń na ekstremalnych wysokościach. Izraelskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że rozwój systemu Arrow jest strategiczny dla bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, fani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
1: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, w przypływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Butters przyniósł z kuchni swojej mamy. Motley Crue znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendą.

0: Czarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike. Końcówka weekendu przyniesie załamanie pogody w Polsce. W niedzielę burze z gradem pojawią się na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. W poniedziałek burze rozszerzą się na centrum kraju, a temperatury na południu mogą sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza.
2: W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tragedia w Warszawie. 30-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów podczas świętowania przepustki z przyjaciółmi przed Pałacem Kultury i Nauki. Mimo długiej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja i prokuratura, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Warszawa przygotowuje się na wielką defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Dziś, południe nad Wisłostradą, odbyła się próba komponentu lotniczego, co przyciągnęło uwagę mieszkańców. W związku z przygotowaniami Wisłostrada pozostanie zamknięta do jutra do godziny 11, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
2: W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w Łazach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli na wszystkich plażach, choć pogoda jest umiarkowana, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni, to wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stwarzają zagrożenie dla kąpiących się. Czerwona flaga na masztach oznacza, że wchodzenie do wody jest surowo zabronione. Warto pamiętać, że morze bywa zdradliwe, dlatego należy stosować się do poleceń ratowników. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, twierdzi, że Rosja nie zaatakuje Polski. Według niego Putin będzie prowokował, by pokazać słabość NATO, ale nie ma zamiaru rozpocząć wojny. Jackowski ostrzega również przed możliwością pojawienia się wirusa Ebola w Europie. Przewiduje, że prowokacje ze strony Rosji będą się powtarzać, ale nie oznaczają one bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon. Smutna wiadomość z Argentyny. W wieku 68 lat zmarł Jorge Messi, ojciec i agent Leo Messiego. Od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4 na 400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera. Dziś odbywa się 6 etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 km przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Arena's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
3: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
3: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
3: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem. Zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
0: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel ekipa na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddym Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Warszawa przygotowuje się do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś nad miastem odbyła się próba generalna lotnicza, a wojskowe maszyny przeleciały nad Wisłostradą. W związku z przygotowaniami Wisłostrada jest zamknięta do niedzieli do godziny 11, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
0: Słuchacie Radia Super Express. Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
2: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z Targówka, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wyszedł z domu na rower i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz bliscy apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie doszło do 2 niecodziennych incydentów. Najpierw z mieszkania przy ulicy Słomianej wypadła wersalka, która zatrzymała się na antenie satelitarnej, a potem spadła na ziemię. Kilka godzin później z balkonu spadł mężczyzna, którego stan zdrowia nie został ujawniony. Policja bada okoliczności obu zdarzeń i apeluje o kontakt ze świadkami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. W We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje. InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając 4300 dolarów za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty z możliwością przekroczenia 5000 dolarów jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają m.in. zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Na rynku hurtowym paliw doszło dziś do niewielkich podwyżek cen, które wprowadzili najwięksi dostawcy – Orlen i Aramco. Mimo to, w ujęciu tygodniowym ceny wciąż są korzystne dla kierowców. BP Europa utrzymuje najniższe ceny benzyny i oleju napędowego, nie zmieniając stawek od czwartku. Aramco oferuje nieco tańszą benzynę – PB95 i olej napędowy w porównaniu z Orlenem. Globalny rynek ropy naftowej pozostaje pod presją spadkową, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen paliw w przyszłości. Stabilizujący się kurs dolara dodatkowo wspiera korzystne warunki dla polskich rafinerii. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 20 stopni Celsjusza. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Pamiętaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
3: W 4279 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
3: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
3: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Dziś w Budapeszcie doszło do nietypowego incydentu w metrze. Dzik wbiegł na stację przy placu Kossutha, co spowodowało wstrzymanie ruchu na części linii M2. Zwierzę zeszło na perony ruchomymi schodami i zostało potrącone przez pociąg, a później zastrzelone. W związku z tym uruchomiono autobusy zastępcze, aby zminimalizować utrudnienia dla pasażerów.
0: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, pani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem. Chyba że Mandaryna, podkreślając,

0: gości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
2: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Końcówka weekendu przyniesie załamanie pogody w Polsce. W niedzielę burze z gradem pojawią się na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. W poniedziałek burze rozszerzą się na centrum kraju, a temperatury na południu mogą sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza.
2: W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Tragedia w Warszawie. 30-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów podczas świętowania przepustki z przyjaciółmi przed Pałacem Kultury i Nauki. Mimo długiej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja i prokuratura, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Warszawa przygotowuje się na wielką defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Dziś, południe nad Wisłostradą, odbyła się próba komponentu lotniczego, co przyciągnęło uwagę mieszkańców. W związku z przygotowaniami Wisłostrada pozostanie zamknięta do jutra do godziny 11, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
2: W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Łazach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli na wszystkich plażach, choć pogoda jest umiarkowana, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni, to wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stwarzają zagrożenie dla kąpiących się. Czerwona flaga na masztach oznacza, że wchodzenie do wody jest surowo zabronione. Warto pamiętać, że morze bywa zdradliwe, dlatego należy stosować się do poleceń ratowników. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, twierdzi, że Rosja nie zaatakuje Polski. Według niego Putin będzie prowokował, by pokazać słabość NATO, ale nie ma zamiaru rozpocząć wojny. Jackowski ostrzega również przed możliwością pojawienia się wirusa Ebola w Europie. Przewiduje, że prowokacje ze strony Rosji będą się powtarzać, ale nie oznaczają one bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. W Kamiennej Górze doszło do brutalnego ataku na 15-letniego chłopaka, który został ugodzony ostrym narzędziem. Nastolatek w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego incydentu. Śledczy zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57. minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2:00 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4 na 400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Sport w Radiu Super Express.
0: Dziś odbywa się 6. etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w czwartej rundzie turnieju WTA w Toronto. Ukrainka, która niedawno pokonała Polkę na kortach Roland Garros, jest w znakomitej formie. Kostiuk, zajmująca 11. miejsce w rankingu, prezentuje agresywny styl gry i jest gotowa na kolejne starcie z Igą. Mecz odbędzie się na kortach twardych, co może wpłynąć na przebieg rywalizacji. Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 km przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnowiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Arena's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni. Z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą również 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.
5: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
3: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
2: Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
3: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
3: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 100

0: Powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem. Zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
0: Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel, ekipa Na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Warszawa przygotowuje się do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś nad miastem odbyła się próba generalna lotnicza, a wojskowe maszyny przeleciały nad Wisłostradą. W związku z przygotowaniami Wisłostrada jest zamknięta do niedzieli do godziny 11, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
1: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z Targówka, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wyszedł z domu na rower i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz bliscy apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie doszło do 2 niecodziennych incydentów. Najpierw z mieszkania przy ulicy Słomianej wypadła wersalka, która zatrzymała się na antenie satelitarnej, a potem spadła na ziemię. Kilka godzin później z balkonu spadł mężczyzna, którego stan zdrowia nie został ujawniony. Policja bada okoliczności obu zdarzeń i apeluje o kontakt ze świadkami.
2: W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej strażacy odkryli dramatyczną sytuację. W pustym mieszkaniu znaleziono przywiązanego do łóżka psa bez jedzenia i wody. Zwierzę zostało zabezpieczone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a policja poszukuje właścicieli. Mieszkańcy są oburzeni i podkreślają, że to dzięki ich interwencji udało się uratować psa. Plaża w Grzybowie jest dziś otwarta i bezpieczna dla turystów. Woda jest czysta, a kąpieliska zapraszają wszystkich miłośników morskich kąpieli. Temperatura wody wynosi 18 stopni, a na plaży wieje rześki wiatr. Dodatkową atrakcją w ten weekend jest impreza Projekt Plaża TVN w gminie Kołobrzeg. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje. InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając 4300 dolarów za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty z możliwością przekroczenia 5000 dolarów jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają m.in. zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Na rynku hurtowym paliw doszło dziś do niewielkich podwyżek cen, które wprowadzili najwięksi dostawcy – Orlen i Aramco. Mimo to, w ujęciu tygodniowym ceny wciąż są korzystne dla kierowców. BP Europa utrzymuje najniższe ceny benzyny i oleju napędowego, nie zmieniając stawek od czwartku. Aramco oferuje nieco tańszą benzynę – PB95 i olej napędowy w porównaniu z Orlenem. Globalny rynek ropy naftowej pozostaje pod presją spadkową, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen paliw w przyszłości. Stabilizujący się kurs dolara dodatkowo wspiera korzystne warunki dla polskich rafinerii. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, a w Gdańsku dobre.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
0: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
0: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Szczecinie z temperaturą 18 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rowe, własny program w TVN Style.

0: że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
1: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
0: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
1: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej niż się spodziewamy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
3: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
2: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
3: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
2: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
3: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4 piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje. Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając 4300 dolarów za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty z możliwością przekroczenia 5000 dolarów jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają między innymi zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Warszawie prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Gdyni ostrzegł przed zagrożeniem ze strony Rosji i skrytykował przeciwników projektu SAFE. W swoim przemówieniu mówił o zdradzie, głupocie i brudnych interesach, które osłabiają bezpieczeństwo Polski. Tusk podkreślił, że bezpieczeństwo kraju zależy od jedności w sprawach obronności oraz współpracy z sąsiadami i sojusznikami.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
0: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego. Od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska, podobnie jak inne kraje NATO, otrzymuje wnioski o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Mimo presji ze strony sojuszników, decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły i będą podejmowane przez polski rząd. Minister podkreślił, że wsparcie Ukrainy jest strategicznie ważne, ale decyzje muszą uwzględniać bezpieczeństwo Polski. Wicepremier zapowiedział także telekonferencję z ministrem obrony Ukrainy, aby omówić dalsze kroki współpracy. Dziś, podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, zobaczymy nowoczesne czołgi, które symbolizują zmiany w polskich wojskach pancernych. Obok zmodernizowanych Leopardów 2PL pojawią się amerykańskie Abramsy i południowo-koreańskie K-2 Black Panther. Polska odchodzi od starszych konstrukcji, takich jak T-72 i PT-91, na rzecz nowoczesnych platform. Dzięki temu nasza armia staje się jedną z najnowocześniejszych na wschodniej flance NATO. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie. Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksję nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą.
2: Policjanci z Lublina, Radomia i Grójca zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu Piaseczyńskiego, który produkował i sprzedawał nielegalne sterydy anaboliczne. W jego wynajmowanym mieszkaniu odkryto linię produkcyjną oraz towar o wartości około 5 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty w prokuraturze i grozi mu do 8 lat więzienia. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
0: Dziś Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, obchodzi swoje 50. urodziny. Jego kariera w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym była pełna głośnych operacji, takich jak sprawy Beaty Sawickiej i Weroniki Marczuk, które wzbudzały wiele kontrowersji. Po zakończeniu służby i działalności politycznej w 2020 roku Kaczmarek został zatrzymany pod zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw finansowych. Jego historia to przykład burzliwej kariery, która przyciągała uwagę mediów i opinii publicznej. Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, pokonując Jelenę Rybakinę. To pierwsze zwycięstwo Polki na twardej nawierzchni w tej prestiżowej imprezie. Sukces Świątek wywołał falę gratulacji, w tym od premiera Donalda Tuska, którego wpis w sieci wywołał burzę komentarzy. Internauci, w tym politycy, ostro skrytykowali premiera za jego słowa o hejcie. Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego uwagę przyciągnęła stylizacja pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Wybrała elegancką sukienkę płaszczową w szałwiowo-zielonym odcieniu, która podkreślała jej klasyczny styl. Dyskretne dodatki i delikatny makijaż dopełniły całości, wyróżniając się na tle oficjalnych uroczystości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, najgorętsza para polskiego showbiznesu, postanowili na chwilę uciec do słonecznej Italii. 3 dni wystarczyły, by naładować baterie, podziwiać widoki i smakować włoską kuchnię. Kaczorowska, zachwycona podróżą, już planuje kolejne projekty, ponieważ podróżowanie to nie tylko odpoczynek, ale i inspiracja. Na Instagramie można podziwiać nie tylko piękne krajobrazy, ale i jej wysportowaną sylwetkę.
2: Magda Gessler znów triumfuje na kulinarnym tronie. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana z barwnych opinii, stwierdziła, że kołdany od Gessler są lepsze niż u księdza. Aktorka, podczas wakacji w Polsce, nie mogła się powstrzymać od zachwytów nad smakami serwowanymi w restauracji U Fukiera. Magda Gessler, wzruszona pochwałami, podziękowała za docenienie jej 35-letniej pracy. Cóż, wygląda na to, że kulinarne orgie smaków to nowy hit lata. Helena Englert, znana jako Hela, znowu na językach. Po występie na Olsztyn Green Festival internet aż huczy od krytyki. Internauci nie zostawili suchej nitki na jej bezpośrednich i momentami wulgarnych tekstach. Mimo to Hela nie zamierza się poddawać i dalej idzie swoją muzyczną ścieżką, nie zważając na opinie. Cóż, odwaga i kontrowersje to jej drugie imię. Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Syn Zenona Martyniuka, króla disco polo, nie przebiera w słowach, oskarżając ojca o skąpstwo i brak spontaniczności. Daniel nie oszczędził też Marcina Millera z zespołu Boys, nazywając go frajerem. Wygląda na to, że rodzinne dramaty Martyniuków to niekończąca się telenowela, która przyciąga uwagę internautów jak magnes. Czyżby Daniel szykował się na nową karierę w showbiznesie?
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiznes.
1: Ida Nowakowska marzy o fotelu jurorskim w Tańcu z Gwiazdami. Ale Edward Miszczak ma inne plany. Choć tancerka twierdzi, że jej doświadczenie idealnie pasuje do oceny gwiazd na parkiecie, dyrektor Polsatu uważa, że jej grafik jest już wystarczająco napięty. Nowakowska poprowadzi muzyczny quiz Hitster i wystąpi w Twoja twarz brzmi znajomo, ale na razie o sędziowaniu w tanecznym show może tylko pomarzyć. Cóż, czasem trzeba się zadowolić tym, co się ma. Julia Żugaj, znana influencerka i gwiazda Tańca z Gwiazdami, straciła dostęp do swojego konta na Instagramie. Powód? Zgłoszono ją za podszywanie się pod samą siebie. W międzyczasie Julia nie próżnuje i rusza z nowym projektem muzycznym. Girls Bandem Girl Z. Czy to sprytna akcja marketingowa, czy po prostu pech? Czas pokaże. Ale na razie Julia działa na TikToku i nowym profilu zespołu.
2: Maryla Rodowicz znowu w Sopocie. Czy ktoś jeszcze pamięta, kiedy jej tam nie było? Od ponad 50 lat ta ikona polskiej sceny muzycznej nie przestaje zadziwiać. Od Jadą wozy kolorowe po Niech żyje bal. Jej występy to nie tylko muzyka, ale i spektakl mody. W 2026 roku Maryla znów stanie na scenie Top of the Top Sopot Festival. Ciekawe, co tym razem wymyśli, by zaskoczyć publiczność.
1: Polskie gwiazdy

0: na siedząco, ale także zagrał dwa kolejne występy. Teraz, z nogą w gipsie, planuje dalsze koncerty, bo przecież kto by się przejmował drobnymi urazami, gdy na horyzoncie czekają miliony fanów i jeszcze większe zarobki. Skolim, znany z serialu Barwy Szczęścia, udowadnia, że prawdziwy showman nie zna słowa stop. Ada Fijał postanowiła zaszaleć na wakacjach, prezentując się na Instagramie w czerwonym bikini z prześwitującą siateczką. Stylizacja, która bardziej przypomina rybkę w sieci niż klasyczną plażową modę, z pewnością przyciągnęła uwagę internautów. Aktorka udowadnia, że nie boi się eksperymentować z modą, a jej odważne wybory z pewnością zapadają w pamięć. Ciekawe, co jeszcze Ada ma w zanadrzu na te wakacje. Katarzyna Nosowska, królowa polskiej alternatywy, powraca z nowym albumem Nigredo, który ukaże się 23 października. To prawdziwa uczta dla fanów, bo płyta jest zwieńczeniem 30 lat jej solowej kariery. Właśnie ruszył preorder, a nowe utwory można już usłyszeć na platformach streamingowych. Nosowska zaprezentuje materiał na żywo podczas koncertu Męskie Granie w Warszawie 22 sierpnia. Kto by pomyślał, że po tylu latach wciąż potrafi zaskoczyć? Gdańsk w piątkowy wieczór zamienił się w prawdziwą rockową Mekkę, gdzie festiwal Rockowizna przyciągnął tłumy spragnione gitarowych riffów i rodzinnej atmosfery. Na scenie pojawili się m.in. Zenek Grabowski, Illusion i Koma, a każdy z nich dostarczył publiczności niezapomnianych emocji. Wśród uczestników można było zobaczyć zarówno młodych fanów, jak i tych, którzy pamiętają początki polskiego rocka, co tylko potwierdza, że muzyka łączy pokolenia. A jeśli ktoś myślał, że rock to tylko ciężkie brzmienia, to Perturbator i jego elektroniczne show z pewnością wyprowadziło go z błędu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Leoncinie pojawił się egzotyczny jeżozwierz, który zaskoczył mieszkańców, wchodząc do jednego z domów. Służby szybko schwytały zwierzę, które teraz jest pod opieką ekspertów. Trwa ustalanie jego pochodzenia i poszukiwanie właściciela. Władze apelują o ostrożność w przypadku spotkania z tym nietypowym gościem. Podczas wakacyjnych podróży warto odkrywać Berlin szlakiem niezwykłych zegarów. Miasto oferuje unikalne instalacje, takie jak zegar wodny w Europa Center czy świetlny Mengenlehrur przy Budapester Strasse. To doskonały sposób na poznanie stolicy Niemiec z innej perspektywy, łącząc design, historię i miejską fantazję. Plaże w Sarbinowie przeżywają prawdziwy najazd turystów podczas długiego weekendu sierpniowego. Słoneczna pogoda i spokojne morze sprzyjają wypoczynkowi. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia normy sanitarne. Nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że można cieszyć się pełnią wakacyjnego relaksu. Poziom Wisły w Bydgoszczy spadł do rekordowo niskiego poziomu. W Fordonie 12 sierpnia odnotowano zaledwie 82 cm, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów. Susza hydrologiczna trwa od wczesnej wiosny, a zmiany klimatyczne i brak opadów pogłębiają problem. Choć prognozy IMGW przewidują wzrost poziomu rzeki do 97 cm w niedzielę, sytuacja nadal jest alarmująca. Policjantki z Kolna zatrzymały 63-letniego mężczyznę, który miał do odbycia karę więzienia za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został ujęty, gdy pił alkohol pod blokiem. Twierdził, że nie wiedział o poszukiwaniach, ponieważ wynajął adwokata. Teraz trafił do zakładu karnego na 149 dni. Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki zaskoczył zgromadzonych, wchodząc w tłum i witając się z obywatelami. Zamiast oficjalnego dystansu prezydent ściskał dłonie i pozował do zdjęć, co wywołało ogromne emocje. Na Wisłostradzie można było podziwiać defiladę z udziałem żołnierzy i nowoczesnego sprzętu wojskowego, ale to bezpośrednie spotkanie z głową państwa stało się głównym punktem dnia.
0: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, złożył wniosek o list żelazny. Jako miejsce pobytu wskazał Tyraspol w separatystycznym regionie Naddniestrza. Mołdawskie władze nie mają informacji o jego obecności i nie otrzymały formalnej prośby w tej sprawie. Polska prokuratura i służby zwracają się o pomoc do mołdawskich partnerów.
1: Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem około 33,5%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem ponad 22%, a Konfederacja zdobywa niecałe 16% głosów. Nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, również przekracza próg wyborczy z wynikiem około 5,5%. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych z firmy MAIDR, które prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W wyniku cyberataku ujawniono wrażliwe dane osobowe i medyczne niemal 19 milionów Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL jako środek ostrożności. Skradzione dane nie są obecnie dostępne w przestrzeni publicznej ani na sprzedaż.
0: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach.
1: Aż 74% Polaków ocenia współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska jako złą. Sondaż Instytutu Badań Polster wskazuje na nasilającą się polaryzację polityczną w kraju. Od początku kadencji Nawrocki zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w historii Polski. Eksperci ostrzegają, że takie napięcia mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
0: Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą zainaugurowali uroczystości, składając wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Następnie para prezydencka uczestniczyła we mszy świętej w intencji ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. To symboliczne gesty, które podkreślają znaczenie tego historycznego zwycięstwa. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że Polska utrzyma zakaz wwozu ukraińskiego zboża na swój rynek. Tranzyt przez Polskę będzie możliwy, ale tylko pod ścisłą kontrolą i z przeznaczeniem do portów. Obecnie nie ma rozmów o zwiększeniu skali przewozów. Rząd czeka na działania Komisji Europejskiej, podkreślając, że priorytetem jest ochrona polskich rolników i przetwórców.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa może wkrótce zyskać nowego inwestora. Polski miliarder Martin Kaczmarski, znany również jako kierowca rajdowy, był obecny w loży VIP podczas ostatniego meczu Legii z Radomiakiem Radom. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a zaangażowanie Kaczmarskiego mogłoby poprawić sytuację. Prezes Legii, Marcin Hera, nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych planów.
2: Jagiellonia Białystok awansowała do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, a także wygrała przetarg na 14,5 hektara gruntów na Krywlanach. Klub planuje tam nowoczesną bazę treningową, co ma być przełomowym momentem w jego historii. Zakup za ponad 22 miliony złotych został sfinansowany z własnych środków, bez kredytu. Inwestycja obejmie m.in. boiska treningowe, zaplecze medyczne i szkołę z internatem dla młodych piłkarzy. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 z Glasgow FC w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył oba gole. Teraz drużyna przygotowuje się do rewanżu w Glasgow, gdzie kluczowa będzie rola Schmidta oraz ofensywa Jesusa Imaza i Niki Preleca. Jagiellonia liczy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Legia Warszawa w humorystyczny sposób nawiązała do problemów Lecha Poznań z dotarciem na Wyspy Owcze. Mistrz Polski zmagał się z trudnymi warunkami pogodowymi, co opóźniło jego podróż. W końcu jednak udało się wylądować. Legia przy okazji zaapelowała do kibiców Radomiaka Radom, aby zaplanowali podróż na piątkowy mecz z wyprzedzeniem ze względu na utrudnienia w ruchu.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Raków Częstochowa zmaga się z trudnym początkiem sezonu, ale Patryk Makuch nie zawodzi. Napastnik zdobył 3 gole w 3 meczach, stając się kluczowym graczem zespołu. Przed Rakowem rewanżowy mecz z Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Czy Makuch zdoła odmienić losy rywalizacji i uratować szansę na awans? Dziś w Portugalii Kibu Vicuña, asystent selekcjonera Jana Urbana, będzie obserwował mecz Rio Ave z FC Porto, skupiając się na polskich stoperach Janie Bednarku i Jakubie Kiwiorze. Niestety nie zobaczymy w akcji Oskara Pietuszewskiego z powodu kontuzji, a Cezary Miszta również nie zagra po niedawnym zabiegu. To ważne spotkanie dla Vicuny przed wrześniowymi meczami reprezentacji Polski w Lidze Narodów.
1: Anita Włodarczyk, rekordzistka świata i legenda rzutu młotem, zajęła 4. miejsce podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Złoty medal zdobyła Finka Silja Kosonen, która osiągnęła wynik 76,28 metra. Aleksandra Śmiech uplasowała się na 8. pozycji. Włodarczyk, mimo braku medalu, pozostaje jedną z najwybitniejszych zawodniczek w historii tej dyscypliny. Dziś 6. dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Natalia Bukowiecka będzie bronić złota w finale biegu na 400 metrów. O medale powalczą też Maria Żodzik w skoku wzwyż i Adrianna Sułek-Schubert w siedmioboju. Rano na medalową ścieżkę chce wrócić chodziarka Katarzyna Zdziebło.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maria Andrejczyk nie wystąpi w finale Mistrzostw Europy w Birmingham. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio nie przeszła eliminacji, mimo że przystępowała do konkursu z 3. najlepszym wynikiem w Europie. Do finału awansowała natomiast Małgorzata Maślak-Glugla, która w decydującej próbie rzuciła 58,14 metra. Finał rzutu oszczepem kobiet odbędzie się w niedzielę o 20:55 czasu polskiego. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Po sukcesie wybuchł skandal, gdy Szymański ostro skrytykował dziennikarza TVP Sport, Marka Rudzińskiego, za jego wcześniejsze komentarze. Lekkoatleta zarzucił mu brak zrozumienia dla pracy sportowców i wezwał do większej wiary w ich możliwości. Słowa Szymańskiego wywołały burzę w mediach. Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA, przygotowuje się do turnieju w Cincinnati po nieudanym występie w Toronto. W rozmowie z magazynem Time opowiedziała o trudnych emocjach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską i presji, jaką odczuwała na korcie. Mimo wyzwań, Sabalenka pozostaje jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Cincinnati.
1: Iga Świątek rozpoczyna obronę tytułu w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Jej pierwszą rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango, która pokonała Venus Williams. Mecz odbędzie się w niedzielę, 16 sierpnia. Szczegóły dotyczące godziny spotkania poznamy dzisiaj wieczorem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto, co pozwoliło jej awansować na 5. miejsce w światowym rankingu. Na czele zestawienia wciąż pozostaje Aryna Sabalenka. Mimo że odpadła w 1/8 finału, Jelena Rybakina, która dotarła do finału, zmniejszyła swoją stratę do liderki do 354 punktów. W rankingu The Race, uwzględniającym wyniki z obecnego sezonu, Świątek zajmuje 10. pozycję, a prowadzi Rybakina.
1: Dziś w niemieckim Ferropolis odbędzie się przedostatnia runda Drift Masters 2026. Paweł Korpuliński, lider klasyfikacji, zmierzy się z Piotrem Więckiem w walce o utrzymanie przewagi przed finałem w Warszawie. To starcie może zdecydować o mistrzowskim tytule, a emocje sięgają zenitu. Polski duet liczy na wsparcie kibiców, którzy licznie przybyli do miasta z żelaza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
2: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
1: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Richer powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Richer zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigley, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigley, grana przez Marię Stenn, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
2: Z Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marta Kaczyńska ujawniła, że jej ojciec, Lech Kaczyński, początkowo miał zastrzeżenia do jej drugiego męża, Marcina Dubienieckiego. Prezydent uważał go za nieco bezczelnego i zbyt pewnego siebie. Z czasem jednak ich relacje się poprawiły, a różnice polityczne nie przeszkodziły w rodzinnych rozmowach. Małżeństwo Marty i Marcina trwało prawie dekadę. Zakończyło się rozwodem w 2016 roku. Podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki zaskoczył zgromadzonych, wchodząc w tłum i witając się z obywatelami. Zamiast oficjalnego dystansu prezydent ściskał dłonie i pozował do zdjęć, co wywołało ogromne emocje. Na Wisłostradzie można było podziwiać defiladę z udziałem żołnierzy i nowoczesnego sprzętu wojskowego, ale to bezpośrednie spotkanie z głową państwa stało się głównym punktem dnia.
2: W Polsce zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przygotowywanie zamachu na obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister Tomasz Siemoniak ujawnia, że to płatny zabójca działający na zlecenie rosyjskich służb. Sprawa ma międzynarodowy wymiar i jest elementem agresji Rosji, mającej na celu destabilizację opinii publicznej w Polsce. Siemoniak ostrzega również przed ryzykiem sabotażu i podpaleń w polskich miastach. Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą zainaugurowali uroczystości, składając wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Następnie para prezydencka uczestniczyła we mszy świętej w intencji ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. To symboliczne gesty, które podkreślają znaczenie tego historycznego zwycięstwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Brytyjska marka odzieżowa Troy London kończy działalność po 13 latach. Firma była znana z ubrań noszonych przez księżną Kate, a jedną z jej założycielek jest bliska przyjaciółka księżnej, Rosie van Katzem. Decyzję o zamknięciu marki właścicielki ogłosiły już wiosną, podkreślając, że nadszedł czas na nowy rozdział. Troy London zdobyła popularność dzięki projektom inspirowanym brytyjską wsią. W Dalmacji i w Chorwacji szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omiś, a sytuacja jest dynamiczna. Rannych jest już 36 osób, w tym 4 Polaków, z których jedna osoba przebywa na intensywnej terapii. Władze uruchomiły sztab kryzysowy, a mieszkańcy i turyści spędzili noc w podstawionych autobusach oraz na bezpiecznych terenach.
2: Na plaży w pobliżu duńskiej miejscowości Olbek znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego. Młoda samica, mierząca prawie 5 metrów i ważąca pół tony, wcześniej przyciągała uwagę turystów, pływając blisko brzegu. Naukowcy zbadali ciało rekina, ale nie ustalili przyczyny jego śmierci. Trwają dalsze analizy, w tym tomografia komputerowa głowy, by wyjaśnić zagadkę.
0: Najbliższą sobotę, 15 sierpnia, kontradmirał Piotr Sikora zostanie mianowany wiceadmirałem przez prezydenta RP. To wyróżnienie jest ukoronowaniem niemal 40-letniej służby w marynarce wojennej. Admirał Sikora zdobył doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO. Jego awans podkreśla znaczenie jego wkładu w rozwój polskiej marynarki wojennej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zupa pomidorowa, ulubienica polskich stołów, może zyskać nowy wymiar smaku dzięki prostemu trikowi. Dodanie niewielkiej ilości oliwy z oliwek pod koniec gotowania sprawi, że stanie się bardziej aromatyczna i kremowa. Oliwa nie tylko wzbogaca smak, ale także wspomaga przyswajanie korzystnych związków z pomidorów. To subtelna zmiana, która może znacząco podnieść walory tego tradycyjnego dania. Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 27-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwach metodą na wypadek. Seniorki z powiatu trzebnickiego straciły łącznie 290 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzuty i została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Za przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia, a działanie w recydywie może zwiększyć wymiar kary.
2: Na drodze krajowej numer 45 w okolicach Rogowa Opolskiego doszło do groźnego incydentu. Policjanci z Krapkowic zauważyli płonący samochód osobowy i natychmiast zatrzymali pojazd. Dzięki ich szybkiej reakcji 62-letni kierowca i 87-letnia pasażerka bezpiecznie opuścili auto, zanim całkowicie spłonęło. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale droga była czasowo nieprzejezdna.
0: Jesienią 2026 w manikur królować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie. Modne będą kolory takie jak burgund, czekoladowy brąz, śliwka, oliwka i granat. Dla miłośników subtelności idealne będą półtransparentne róże i mleczne beże. Popularność zyskają także metaliczne akcenty i efekt cat eye.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Monika Olejnik, znana dziennikarka, od lat prowadzi program Kropka nad i na TVN24, gdzie rozmawia z czołowymi politykami. Jej kariera rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, co było nietypowym początkiem dla pracy w mediach. Mimo to Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa. W 2014 roku broniła swojego wykształcenia w rozmowie z posłem Zbigniewem Giżyńskim, podkreślając swoje kompetencje i ukończone studia podyplomowe z dziennikarstwa.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Woronowicz, znany polski aktor, wywołał niemałe zamieszanie, przyznając, że koty go przerażają. W wywiadzie dla Eski stwierdził, że zdecydowanie woli psy, a koty są dla niego jak niezależne duchy, które budzą w nim lęk. Ciekawe, czy jego koty też mają coś do powiedzenia na ten temat. Tymczasem na HBO Max można już oglądać drugi sezon serialu Klara, gdzie Woronowicz wciela się w rolę Alexa, a kot Gerard ma swoje 5 minut. Magda Narożna znowu na scenie i znowu w centrum uwagi. Podczas 10. Festiwalu Weselnych Przebojów wokalistka zespołu Piękni i Młodzi nie tylko zaśpiewała, ale i zafundowała publiczności prawdziwy pokaz mody. Kilka kreacji, każda bardziej efektowna od poprzedniej, podkreślało jej sylwetkę i energię. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody? Ale cóż, Magda wie, jak zrobić show. Artur Barciś, niekwestionowana gwiazda polskiego ekranu, właśnie skończył 70 lat. Od sympatycznego norka z miodowych lat po przebiegłego czerepacha z Rancha, Barciś udowodnił, że potrafi zaskakiwać. Jego metamorfozy na ekranie to prawdziwa sztuka, a mimo upływu lat wciąż jest nieodłącznym elementem polskiej telewizji. Kto by pomyślał, że ten niepozorny aktor z charakterystycznymi rysami twarzy stanie się ikoną, której nie sposób zapomnieć? Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, występując u boku samego Andrei Bocellego w Gdańsku. Nagrania z tego wieczoru zalały internet, a fani nie szczędzili pochwał, twierdząc, że to najlepsza odpowiedź na wcześniejszą krytykę jej wokalnych umiejętności. Wieniawa pokazała, że potrafi śpiewać, a niektórzy internauci stwierdzili, że tym występem zamknie typom mordy. Czyżby teraz wszyscy krytycy musieli zrewidować swoje opinie?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, w końcu może odetchnąć z ulgą. Jego rozwód został ostatecznie sfinalizowany. Po długiej batalii sądowej w Miami, która trwała niemal tyle, co samo małżeństwo, sąd w końcu wydał wyrok. Jednak to nie koniec emocji, bo były asystent Gojdzia, Marcin R., nie pozostaje dłużny i oskarża go o prześladowanie. Cóż, wygląda na to, że życie celebrytów to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwy dramat w odcinkach. Poznań znów w centrum muzycznego świata. Bittersweet Festival przyciąga tłumy do parku Cytadela, a na scenie już błyszczały takie gwiazdy jak Gorillaz, Lorde i Jesse Jod. Ale to dopiero początek. W kolejnych dniach usłyszymy m.in. 21 Pilots, Robiego Williamsa i Major Lazer. A dla tych, którzy chcą więcej niż tylko muzyki, Bittersweet Talks z Katarzyną Nosowską i Bartłomiejem Topą. Czyżby Poznań stał się nową stolicą światowej muzyki? Na warszawskich Powązkach Wojskowych odbyło się ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego, który zmarł po walce z chorobą nowotworową. Wzruszający pokaz slajdów przypomniał zebranym o jego życiu. Od młodzieńczych lat po chwile spędzone z rodziną i przyjaciółmi. Atmosfera pełna zadumy, a łzy płynęły strumieniami, gdy obrazy mówiły więcej niż słowa. Morozowski, znany z TVN24, pozostawił po sobie nie tylko dorobek zawodowy, ale i wspomnienia, które na długo pozostaną w sercach wielu.
2: Eric Clapton, legenda gitary, stworzył Tears in Heaven po tragicznej śmierci swojego 4-letniego syna, Conora. Piosenka, będąca emocjonalnym hołdem, zdobyła szczyty list przebojów i liczne nagrody Grammy.

0: Czy można stworzyć legendarny utwór rockowy przy użyciu żyłek wędkarskich i miski do gliny? Oczywiście, jeśli jesteś członkiem Pink Floyd. W 1973 roku, kiedy cyfrowa edycja dźwięku była jeszcze w sferze science fiction, Roger Waters i spółka zmontowali jedną z najbardziej rozpoznawalnych pętli rytmicznych w historii. Zamiast nowoczesnych narzędzi używali linijek, żyletek i starych pensów, by stworzyć intro do Money. A wszystko to wbrew surowym zasadom studia Abbey Road, które najwyraźniej nie przewidziało takiej inwencji twórczej. Kto by pomyślał, że muzyczne przepychanki mogą przynieść taki efekt? Neil Young, kanadyjski hippies, postanowił w latach 70. rozliczyć południe Stanów Zjednoczonych z jego mrocznej historii, co nie spodobało się chłopakom z Lynyrd Skynyrd. W odpowiedzi powstał Sweet Home Alabama, hymn, który do dziś łączy pokolenia. A co z rzekomą wojną między muzykami? Okazuje się, że to tylko dziennikarska fantazja, bo artyści nosili nawzajem swoje koszulki i planowali wspólne projekty. Tragiczna katastrofa lotnicza przerwała tę przyjaźń, ale Neil Young oddał hołd zmarłym kolegom, pokazując, że muzyka potrafi łączyć nawet największych rywali.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa to prawdziwa oaza zieleni na dachach. Oprócz znanych ogrodów Biblioteki Uniwersyteckiej, warto odwiedzić tarasy Centrum Nauki Kopernik i Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu. Te miejsca oferują nie tylko piękne widoki, ale także chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku. Wszystkie te atrakcje są dostępne za darmo, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. 40-letni mieszkaniec gminy Dzierżążnia ukradł z supermarketu w Płońsku szpulę z około 500 naklejkami, które można było wymienić na 16 pluszowych misiów. Wartość skradzionych naklejek oszacowano na blisko 960 zł. Mężczyzna został zidentyfikowany dzięki monitoringowi i przyznał się do kradzieży, choć nie potrafił wyjaśnić swojego działania. Grozi mu teraz kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W gminie Leoncin doszło do nietypowego zdarzenia. Egzotyczny jeżozwierz wtargnął do jednego z domów po wcześniejszym podjadaniu roślin w ogrodzie. Służby szybko interweniowały, odławiając zwierzę i przekazując je specjalistom. To kolejny przypadek pojawienia się jeżozwierzy w okolicach Warszawy, a ich pochodzenie wciąż jest ustalane. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do nowej części komedii romantycznej Nigdy w życiu. Film zatytułowany Właśnie, że tak. Nigdy w życiu 20 lat później ponownie przedstawi losy Judyty, granej przez Danutę Stenkę. Tym razem bohaterowie zakładają biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Za kamerą stanął Greg Zgliński, a na planie pojawiła się autorka książki, Katarzyna Grochola.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawska Ochota planuje przebudowę ulicy Grójeckiej, zmieniając ją z trasy przelotowej w lokalną arterię. Projekt zakłada zwężenie jezdni, utworzenie ścieżek rowerowych i nasadzenie drzew. Niestety, jedyna oferta przetargowa przekracza budżet miasta, co stawia władze przed trudnym wyborem: dołożyć brakujące środki czy unieważnić konkurs.
2: Od 1 czerwca 2024 roku Polacy mogą zastrzec swój numer PESEL, co stanowi dodatkową ochronę przed oszustami. Zastrzeżenie numeru w Państwowym Rejestrze uniemożliwia m.in. zaciągnięcie kredytu czy pożyczki na cudze dane. Rejestr jest sprawdzany przez banki, firmy pożyczkowe i operatorów telekomunikacyjnych. Proces zastrzeżenia jest bezpłatny i można go przeprowadzić przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy.
1: W Zabrzu doszło do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn z Rydułtów, podejrzanych o udział w ataku na pizzerię przy ulicy Wolności. Policja ustaliła, że są oni związani z grupą pseudokibiców Górnika Zabrze. W wyniku środowego incydentu lokal został zniszczony, a straty oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają kolejne zatrzymania. W Jastrzębiu-Zdroju zakończyły się poszukiwania 31-letniego mężczyzny i jego 4-letniego syna. Po całonocnej akcji służb obaj zostali odnalezieni w dobrym stanie w jarze przy ulicy Mazowieckiej. Policja podziękowała mieszkańcom i mediom za pomoc w nagłośnieniu sprawy, co przyczyniło się do ich szybkiego odnalezienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Babiej Górze doszło do tragicznego wypadku. 50-letni, 4-letni turysta z Czech zmarł po nagłym zatrzymaniu krążenia, mimo szybkiej reakcji ratowników GOPR i przylotu śmigłowca LPR. Akcja ratunkowa była prowadzona w trudnym terenie, jednak nie udało się uratować mężczyzny. Ciało zostało przetransportowane na przełęcz Krowiarki i przekazane odpowiednim służbom. Berlin oferuje nowy sposób zwiedzania. Tematyczne spacery szlakiem niezwykłych zegarów. Stolica Niemiec pełna jest artystycznych instalacji, które odmierzają czas w nietypowy sposób. Na Potsdamer Platz znajdziemy zegar z sygnalizatorem, a w Europa Center monumentalny zegar wodny. Na Alexanderplatz stoi słynny Weltzeitur, pokazujący czas w kilkudziesięciu strefach. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą odkryć miasto z innej perspektywy. W Kaczorach pochowano 4-osobową rodzinę, która zginęła w tragicznym wypadku w Emilianowie pod Bydgoszczą. Do zdarzenia doszło 4 lata temu, gdy wracali z wakacji w Bieszczadach. Sprawca wypadku, kierowca Toyoty, zasnął za kierownicą z powodu choroby. Proces wciąż trwa, a sąd czeka na opinię biegłych lekarzy. Policja w Zambrowie ostrzega przed nową metodą kradzieży w sklepach. Oszuści proszą kasjerów o pokazanie banknotu, co odwraca ich uwagę i umożliwia kradzież pieniędzy z kasy. W jednym ze sklepów zniknęło w ten sposób 1000 zł. Funkcjonariusze radzą, by w razie podejrzeń przerwać transakcję i poprosić o pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mija 25 lat od brutalnej zbrodni w Białymstoku, której ofiarą była 30-letnia pielęgniarka Agnieszka. Sprawca, Mariusz P., został zatrzymany dopiero po 2 dekadach dzięki śladom DNA. W 2023 roku sąd skazał go na 25 lat więzienia, a wyrok ten został utrzymany przez sąd apelacyjny w 2024 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Polanicy Zdroju pojawiły się problemy z dziką zwierzyną. Mieszkańcy zgłaszają obecność pumy oraz dzików, które niszczą tereny zielone, w tym park szachowy. Burmistrz Mateusz Jelin informuje, że miasto wydało już znaczne środki na odławianie dzików, które traktują śmietniki jak darmową stołówkę. Służby apelują o ostrożność w okolicy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo we Wrocławiu z temperaturą 21 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował poradnik, który wzmacnia prawa uczestników koncertów. Teraz za skrócony występ gwiazdy czy fatalne nagłośnienie można domagać się zwrotu pieniędzy. Zła jakość dźwięku, zdublowane bilety czy odwołany koncert to powody do reklamacji. Organizatorzy nie mogą już zasłaniać się nieprzewidzianymi okolicznościami. Konsument ma prawo do pełnego zwrotu gotówki, a nie tylko vouchera. To ważna zmiana dla fanów muzyki, którzy mogą skuteczniej walczyć o swoje prawa.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen i BP Europa, utrzymali ceny z piątku, co oznacza, że benzyna PB95 kosztuje 5632 zł za metr sześcienny. To samo dotyczy oleju napędowego, który kosztuje 6526 zł za metr sześcienny. Stabilizacja ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny wzrosły z powodu napięć geopolitycznych. Od poniedziałku rząd wprowadza tarczę osłonową, która obniży VAT na paliwa, co powinno przynieść ulgę kierowcom. Dzięki temu ceny na stacjach nie powinny drastycznie wzrosnąć w najbliższych dniach.
1: Inflacja w Polsce w lipcu wzrosła do 3% rocznie. Głównym powodem tego skoku są rosnące ceny transportu, które podniosły się aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Mimo że ceny żywności i odzieży spadły, drożeją usługi oraz rekreacja i kultura. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla jednak, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej. Wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale wyniósł niecałe 4%, co rząd Donalda Tuska ocenia jako pozytywny sygnał rozwoju. W obliczu globalnej niepewności Polska stawia na rozwój. Afera Czechowicza wstrząsnęła II Rzeczpospolitą, gdy minister skarbu Gabriel Czechowicz stanął przed Trybunałem Stanu. Sprawa dotyczyła wydania 8 milionów złotych poza kontrolą Sejmu na kampanię Józefa Piłsudskiego. Proces, który rozpoczął się w czerwcu 1929 roku, został zawieszony bez wyroku, ujawniając konflikt o granice władzy i kontrolę nad państwową kasą. Mimo interwencji Piłsudskiego, sprawa nie została rozstrzygnięta, a parlament rozwiązano przed terminem. Afera Czechowicza pozostaje symbolem sporu o władzę i publiczne pieniądze.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że jesienią pojawi się nowy projekt przepisów dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd nie zamierza powielać poprzedniej ustawy, którą prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego z powodu wątpliwości konstytucyjnych. Nowy podatek ma objąć zyski wyższe o ponad 20% niż rok wcześniej. Minister podkreślił, że konieczna jest presja na koncerny paliwowe, aby szybciej reagowały na spadki cen hurtowych. Analizy w tej sprawie trwają już w Ministerstwie Energii.
1: Oprocentowanie lokat bankowych wciąż przyciąga uwagę, mimo że nie jest już tak atrakcyjne jak rok temu. W sierpniu można znaleźć oferty sięgające nawet 7% rocznie, choć często dotyczą one ograniczonych kwot. Na przykład Bank Ochrony Środowiska oferuje 7%, ale tylko do 15 tysięcy złotych. BNP Paribas proponuje rosnące oprocentowanie do 7,5%, ale średnio wynosi ono ponad 4% w skali roku. Warto zwrócić uwagę na dodatkowe warunki, takie jak limity kwotowe czy konieczność założenia konta. To właśnie szczegóły decydują o rzeczywistych zyskach z oszczędności.
2: Brytyjskie Ministerstwo Obrony odkryło chińskie komponenty w kamerach bezzałogowych jednostek K-3 Scout, używanych przez Royal Navy. Kamery te wysyłały sygnały diagnostyczne do chińskiego adresu IP, ale nie stwierdzono naruszenia systemów ani wycieku danych. Po wykryciu problemu kamery zostały odłączone od internetu. Producent, Kraken Technology Group, zapewnia, że podatności zostały usunięte. K-3 Scout to autonomiczne jednostki nawodne, które Royal Navy wykorzystuje do zadań obserwacyjnych. Podobne środki ostrożności wprowadziło Wojsko Polskie, zakazując wjazdu chińskich pojazdów na tereny wojskowe. Grupa CSG podpisała 3 kluczowe kontrakty z Hutą Stalowa Wola o wartości ponad 150 milionów euro. Umowy te dotyczą dostawy setek podwozi do produkcji pojazdów Varan 4x4 i Heron 6x6 dla polskiej armii. Pojazdy te będą finansowane w ramach unijnego programu SEI. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2029 roku, co znacząco wzmocni potencjał obronny Polski. Współpraca między CSG a HSW to kontynuacja strategicznego partnerstwa z czesko-słowackim przemysłem zbrojeniowym. Dzięki Dzięki temu polskie siły zbrojne zyskają nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, przemysłu i nauki, aby wzmocnić polski wkład w europejską tarczę antybalistyczną. Celem jest stworzenie zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie partnerem dla rządu i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki doświadczeniom z programów Wisła, Narew i Pilica Plus, Polska dysponuje zaawansowanymi technologiami w obronie przeciwrakietowej. Polska Grupa Zbrojeniowa pełni rolę integratora, łącząc potencjał publiczny i prywatny. Współpraca ma umożliwić Polsce wniesienie gotowych technologii do europejskiego systemu obrony. Lista uczestników pozostaje otwarta na nowe podmioty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 1938 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Aneta Chodakowska stanie w obliczu mrożącej krew w żyłach historii swojej rodziny, o której opowie jej matka, Iwona. Wstrząsające wydarzenia z przeszłości, takie jak śmierć pierwszego męża czy groźny wypadek trzeciego, sprawią, że Iwona zacznie obawiać się o swoje życie. Mimo że jest zdrowa, postanowi przygotować się na najgorsze i spisać testament. Aneta, zaniepokojona zachowaniem matki, będzie musiała zmierzyć się z jej lękami i znaleźć sposób, by pomóc jej pozbyć się natrętnych myśli o śmierci. Czy Iwona rzeczywiście ma powody do obaw, czy to tylko złe przeczucia? Odpowiedzi już we wrześniu. Akacjowa 38 dostarcza widzom kolejnych emocji w nadchodzących odcinkach. W poniedziałek, 17 sierpnia, pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nie odzyskuje wzroku. W środę, 19 sierpnia, Blanka i Diego próbują zabrać Moisesa ze szpitala, ale dziecko znów gorączkuje. Czwartek przynosi napięcie, gdy wszyscy martwią się o zdrowie Moisesa, a Lucia postanawia naprawić okna na poddaszu, co nie podoba się Don Felipe. W piątek, 21 sierpnia, Samuel wpada w złość, gdy jego plan się nie powodzi. A Antonito zdobywa pierwsze miejsce w konkursie dzięki interwencji Lolity. Pułkownik Valverde dostrzega światło lampy, co daje mu nadzieję na odzyskanie wzroku. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25.
1: Harry Potter powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji od HBO. Pierwsze odcinki tego długo oczekiwanego serialu zobaczymy już w Boże Narodzenie. W rolę Harry'ego wciela się Dominic McLaughlin, a towarzyszą mu Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie znalazły się także takie gwiazdy jak John Lithgow jako Albus Dumbledore i Janet McTeer jako Minerva McGonagall. Serial budzi mieszane emocje, głównie z powodu kontrowersji wokół autorki J.K. Rowling. Aktorka Belle Powley, grająca ciotkę Petunię Dursley, wyraziła swoje zdanie na temat poglądów Rowling, podkreślając swoje wsparcie dla społeczności transpłciowej. Mimo to jej miłość do świata magii pozostała niezmienna. W 4291 odcinku serialu Na Wspólnej Igor Nowak ponownie odwiedzi swoją córkę w ośrodku leczenia uzależnień. Tym razem spotkanie z Julką będzie pełne uśmiechów, co może sugerować pozytywne zmiany. Jednak czy to oznacza koniec jej problemów? Czy może to tylko sprytna manipulacja? Julka przedstawi ojcu nowego znajomego, który nie wzbudzi sympatii, witając ich z papierosem. Mimo to rozmowa z dyrektorem ośrodka przebiegnie w pozytywnej atmosferze, a Igor i jego córka będą zadowoleni z pochwał. Czy to oznacza szczęśliwe zakończenie terapii, czy tylko chwilowy spokój? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4263 odcinku serialu Na Wspólnej relacje między Juniorem a Jarkiem przejdą prawdziwą próbę. Po niezręcznym spotkaniu z Martyną, Junior zdecyduje się dać ojcu kolejną szansę. Kluczową rolę w tej decyzji odegra Rafał Cielecki, który przekona Juniora, że Jarek ma prawo układać sobie życie na nowo. Mimo początkowego dystansu, Junior i Jarek znajdą wspólny język podczas spotkania na korcie tenisowym. Szczera rozmowa między nimi otworzy nowy rozdział w ich relacji. Junior zrozumie, że ojciec zawsze będzie go kochał i dbał o niego, co pozwoli mu zaakceptować nową sytuację. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce na antenie TVN.
0: W 1937 odcinku M jak miłość szykują się emocjonujące wydarzenia. Natalka i Adam, przygotowując się do ślubu, postanawiają złamać tradycję i wspólnie wybierają suknię ślubną. Towarzyszy im córka Natalki, Hania. Choć przesądy mówią, że to zły omen, para nie przejmuje się nimi. Po zakupach postanawiają uczcić sukces w pizzerii, gdzie niespodziewanie spotykają Mikołaja. To przypadkowe spotkanie może wprowadzić niepewność w ich relacje. Czy to początek większych komplikacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Ar Reacher powrócił z czwartym sezonem na Prime Video, a emocje sięgają zenitu. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały 12 sierpnia, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w środę. Finałowy, 8 odcinek, zobaczymy 16 września. W tym sezonie Jack Reacher zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę po spotkaniu z nieznajomą w metrze. Do obsady dołączyli m.in. Sidel, Noel i Chris Marquette. Po zakończeniu czwartego sezonu zadebiutuje spin-off Nigli, opowiadający o prywatnej detektyw z Chicago. Frances Nigli, grana przez Marię Sten, wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć prawdę o śmierci przyjaciela.
1: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 21 września na Sky Showtime. W nowym sezonie, liczącym 10 odcinków, rodzina Harriganów musi stawić czoła coraz silniejszym rywalom, którzy chcą przejąć kontrolę nad ich przestępczym imperium. W miarę jak narastają konflikty, Harry D'Souza, zaufany człowiek od brudnej roboty, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eskalacja przemocy sprawi, że poczucie bezpieczeństwa okaże się złudne, a lojalność zostanie wystawiona na próbę. W serialu zobaczymy Toma Hardiego, Piersa Brosnana i Helen Mirren, a także wielu innych znakomitych aktorów. Kolejne odcinki będą dodawane co tydzień. Pierwszy sezon jest już dostępny w serwisie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przyciągnęła tłumy na Wisłostradę. Prezydent Karol Nawrocki, pozdrawiając zgromadzonych z otwartego wojskowego pojazdu, stał się jednym z głównych punktów uroczystości. Nad Warszawą przelatywały wojskowe samoloty, a na ziemi prezentowano nowoczesny sprzęt wojskowy. Wydarzenie zgromadziło około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, tworząc widowiskowy pokaz sił zbrojnych.
2: W nocy z czwartku na piątek NATO zestrzeliło obcy bezzałogowy statek powietrzny nad Łotwą. Incydent był wynikiem działań rosyjskiej walki elektronicznej. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim nad Zatoką Fińską jako środek zapobiegawczy. Sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego pozostaje napięta.
0: Na niemieckiej autostradzie A44 doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w karetkę stojącą na pasie awaryjnym, gdy ratownicy udzielali pomocy kierowcy uszkodzonego samochodu. W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym 3 ratowników i pacjent. Okoliczności wypadku badają niemieckie służby. Sztuczna inteligencja wskazała 5 europejskich miast idealnych na City Break w 2026 roku. Wśród nich znalazły się Tirana, Walencja, Lublana, Porto i Bolonia. Każde z tych miejsc oferuje coś wyjątkowego, od kolorowych centrów i lokalnych specjałów po zabytki i piękne widoki. To doskonałe kierunki na krótki, ale intensywny wyjazd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte do piątku do godziny 8 rano z powodu aktywności wulkanu Etna. Utrudnienia dotknęły już ponad 100 tysięcy pasażerów, a sytuacja może się jeszcze zmienić. Część podróżnych jest kierowana na inne lotniska w regionie, w tym do Palermo i Trapani. Decyzja o wznowieniu lotów zależy od dalszej aktywności wulkanu. Dziś, podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, zobaczymy nowoczesne czołgi, które symbolizują zmiany w polskich wojskach pancernych. Obok zmodernizowanych Leopardów 2PL pojawią się amerykańskie Abramsy i południowo-koreańskie K-2 Black Panther. Polska odchodzi od starszych konstrukcji, takich jak T-72 i PT-91, na rzecz nowoczesnych platform. Dzięki temu nasza armia staje się jedną z najnowocześniejszych na wschodniej flance NATO. 10. Wrocławska Brygada Łączności otrzymała prestiżowy tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego. To wyróżnienie przyznawane jest za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej i gotowości bojowej. Uroczystość odbyła się w Ossowie przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Brygada, która przeszła transformację z pułku, intensywnie rozwija swoje zdolności i potencjał. Policjanci z Lęborka przeprowadzili akcję przeciwko handlowi towarami z podrobionymi znakami towarowymi w Łebie. Zabezpieczono ponad 70 opakowań zabawek o wartości około 10 tysięcy złotych. Właścicielka punktu handlowego została przesłuchana, a wszystkie przedmioty wycofano z obrotu. Funkcjonariusze kontynuują działania wyjaśniające w tej sprawie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Testy osobowości oparte na skojarzeniach obrazkowych zyskują na popularności. Dzięki prostocie i spontaniczności pozwalają na szybką refleksje nad własnym charakterem. Choć nie mają podstaw naukowych, są ciekawostką i okazją do zabawy. Warto pamiętać, że ich wyniki to tylko pretekst do zastanowienia się nad sobą.